0: i jednak dla nich biznes jest istotniejszy, to co jest ich problem. Przecież no, te problemy korupcyjne, które trochę zaważyły tak naprawdę też na naszym polskim stanowisku, zaważyły nas na stanowisku polskiego społeczeństwa. Polskie społeczeństwo, które jakby rozumiało, jakby bezapelacyjnie rozumiało, bez żadnego ale na samym początku nasze wsparcie dla Ukrainy, jako państwa, no, to nasze polskie społeczeństwo nas zobaczyło, powiedziało hola, no okej, my wiemy, co zrobiliśmy, wiemy, dla kogo to zrobiliśmy, zrobiliśmy to dla nas i dla naszych dzieci, dla naszego bezpieczeństwa, no ale moment, wy nie możecie rozkradać naszych pieniędzy. Więc ja wątpię, żeby tutaj ta kwestia historyczna ma znaczenie dla nas, ma o tyle znaczenie dla nas, ponieważ to my jako Polacy musimy domagać się od nich stanięcia w historycznej prawdzie. A oni są, jak rozumiem, no, ignorantami w tym zakresie. Oni nie chcą dostrzec tej wielkiej rany, którą sami niestety tymi tragicznymi wydarzeniami, które niedawno czciliśmy pamięć tych wszystkich ofiar, tymi wydarzeniami wyrządzili w tej relacji pomiędzy naszymi dwoma narodami. A to, że realizują interes niemiecki, jest dla mnie jasne. Znaczy, oni dzisiaj, pan pyta o to, dlaczego oni mogą nas nie chcieć. No między innymi dlatego, że mogą nas tam nie chcieć Niemcy, czyli dokładnie z tych samych powodów, dla których Donald Tusk zachowuje się, jak się zachowuje, czyli realizuje interesy niemieckie.
1: A czy nieobecność Polski na starcie tego projektu oznacza, że już straciliśmy inicjatywę w jednym z kluczowych obszarów europejskiego bezpieczeństwa, czy też nie, na razie nic się nie stało?
0: W życiu nic nie jest nigdy stracone. No ja głęboko wierzę w to, że tak jak potrafiliśmy skutecznie naprawiać większość błędów poprzednich rządów Donalda Tuska, tak naprawimy, kiedy no, będzie to rząd Prawa i Sprawiedliwości, naprawimy błędy obecnej ekipy, no, to również Donalda Tuska. No tutaj nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Jeśli można było cofnąć podwyższenie wieku emerytalnego, można i domagać się takich kwestii w zakresie naszego bezpieczeństwa, tym bardziej, że właśnie kwestii inwestycji w armii, odbudowywania armii, budowania sojuszy, stawania się liderem także w NATO, to był właśnie najlepszym czasem był w tym zakresie okres rządów Prawa i Sprawiedliwości i również tutaj przywracaliśmy bazy wojskowe, które oni polikwidowali, więc także i w tym zakresie głęboko wierzę w to, że nam się uda, tylko będzie po prostu trudniej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale warunkiem jest odsunięcie proniemieckiego rządu, tak, który działa w interesie Niemiec, a nie Polski.
1: Dziękuję panie pośle za rozmowę. Moim państwa gościem w poranku 7:09 był Daniel Milewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dziękuję serdecznie. Miłego dnia, drodzy państwo.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim Państwa gościem w poranku 7:09 jest Marek Zaręba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor licznych książek, w tym najnowszej Mocarz Chrystusa, rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bombolą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
1: Chciałem na początku Pana spytać, jakie ma Pan osobiste doświadczenie duchowe obecności świętego Andrzeja Boboli w Pana życiu?
2: No muszę być szczery, że to było takie zaskakujące, bo to jest taki ulubiony styl tego świętego. Zacznijcie mnie czcić, a ja będę wam pomagał i będę się za wami wstawiał. Słyszymy gdzieś w tle to zaproszenie Boboli do pomocy w tych naszych sprawach, nie tylko tych wielkich, ale też tych małych, codziennych. No i tak mieliśmy problemy zdrowotne. Nasz kochany Józio, wnuczek pierwszy, dowiedzieliśmy się, że ma mieć poważną operację serduszka po urodzeniu, więc byłem przerażony właśnie tą sytuacją. Zawierzyłem sprawę Boboli w Warszawie na Rakowieckiej i wracałem we łzach. Wsiadam do pociągu. No i okazuje się, że na moim miejscu siedział lekarz, który operował później Józia w szpitalu. Józio ku zaskoczeniu też wszystkich nas i lekarzy wyszedł w uroczystość świętego Boboli po udanej operacji, także co też się nie zapowiadało, wszystko właśnie dokładnie opisałem to świadectwo w książce i to jest jak gdyby taki zaczyn tych rekolekcji, aby nie lękać się tego spotkania i przyjaźni ze świętym Andrzejem Bobolą.
1: A jak w takim razie odróżnić autentyczne działanie świętego Andrzeja Boboli od właśnie jakiegoś zwykłego zbiegu okoliczności?
2: Bóg jest zawsze tajemnicą i trzeba go takiego po prostu pozostawić. Bóg nie mówi, że życie będzie bez cierpienia. To nie była łatwa droga. Łatwo się mówi po tym, jak się to przechodzi. To tak jak kobieta, która doznaje bólu w czasie rodzenia, ale później o nim zapomina. Oczywiście jest to droga, która jest związana przede wszystkim z tym, że Bóg odpowiada w sposób mu wiadomy. Natomiast nasza prośba nie jest w tej procesie bez znaczenia. Proście, a będzie wam dane. Czyli jak gdyby no, w każdej chwili, kiedy stajemy przed Bogiem, możemy o wszystko prosić i wszystko otrzymać, ale oczywiście zgodnie z wolą Bożą, bo taka jest dynamika mojego serca też w tej optyce, jeżeli chodzi o modlitwę wstawienniczą. Natomiast no, Bobola jest też Polakiem z krwi i kości. Jest to też taki przyjaciel duchowy, nas Polaków szczególnie, a jego droga, męczeństwo, to nie jest droga do naśladowania. Nie mamy być kopią innych świętych, mamy jak gdyby rozwijać swoją świętość. No i ta sytuacja trudna właśnie, przyjście Boboli pomagało mi przede wszystkim odkryć warstwę świętości, mojej drogi do świętości, że ona nie będzie łatwa, ona będzie trudna, ale Bóg zawsze daje wspaniałą pomoc. W tym przypadku był to święty Andrzej Bobola. Rozróżnienie tego, czy to jest ludzkie, czy to pochodzi od Boga, będzie też dla was zawsze tajemnicą i trzeba to właśnie w taki sposób pozostawić. Zakończąc to, chciałem właśnie tym, że lubię powtarzać, że człowiek, który kieruje się wyłącznie rozumem, tak naprawdę też cudów nigdy nie dokonał.
1: A dlaczego wraz ze współautorem książki, panem Benonem Wylęgałą, wybraliście formę akurat 33-dniowych rekolekcji?
2: Jest to sprawdzona forma oparta na tym mechanizmie świętego Ludwika Grignon de Montfort. 33-dniowe rekolekcje, trzyetapowe, które ja sam przeszedłem 12 lat temu, zawierzając się Jezusowi przez niepokalane serce Maryi. Stąd jest to dosyć znana, powszechna optyka dla nas w Kościele, dla tych, którzy chcą, oczywiście się zawierzają. Ale z drugiej strony jest to symbolika 33. Akurat tak się złożyło, że tyle jest wezwań w litanii do świętego Andrzeja Boboli. No i trzeba było tutaj ładnie to wszystko poskładać, a że napisałem już publikację Dwa Serca, opartą o litanię do serca Jezusa i też jest to książka, która jest właśnie drogą rekolekcji 33-dniowych. Stąd było mi dosyć w miarę sprawnie i łatwo utkać w ten sposób właśnie te rekolekcje.
1: W kolejnych dniach rekolekcji pokazuje Pan, że zawierzenie nie jest jednorazowym aktem, ale procesem obumierania własnej woli. I który etap tego procesu był dla Pana najtrudniejszy osobiście i czy po napisaniu książki rozumie go Pan dzisiaj inaczej?
2: Zawierzenie jest kwestią też osobistą. Jest to też pewna tajemnica. Podobnie z wiarą. Można w Boga wierzyć, ale mu nie ufać. Zawierzenie to tak jak rozeznawanie woli Bożej z chwili na chwilę, które się dokonuje w tkance naszej codzienności. Tego się uczę przede wszystkim. Zawierzam każdy dzień od początku. Rano odmawiam litanie do świętej Faustyny, wieczorem do Boboli. To trwa już kilka lat. Kropla drąży dziurę w skale nie siłą, ale kapaniem. I to jest budowanie więzi, relacji. Nie udowadnianie swojej doskonałości, że ja pięknie potrafię głosić katechezy, czy wspaniale tworzyć projekty w internecie. Ale właśnie ta zwykłość, ta codzienność, ta szarość, w niej odkryję piękno obecności Boga. I właśnie Bobola szczególnie przypomina mi o tym, abym tego w życiu szukał i zawierzał siebie, tych, których kocham, ale też tych ludzi, którzy tak naprawdę po ludzku nie zasługują na miłosierdzie, ponieważ metafora z tych rekolekcji, która wpływa do mnie i która mnie po prostu przemienia, jest taka, że opatrując rany innych, opatruję też swoje własne. I to jest jak gdyby przesłanie tych rekolekcji. Zawierza nie tylko siebie, nie tylko swoje sprawy, ale tych, którzy też od Boga odchodzą, którzy tak naprawdę od Niego się odwracają plecami.
1: W książce często wraca myśl, że święty Andrzej Bobola nie prowadzi do siebie, lecz konsekwentnie do Chrystusa Eucharystycznego. Czy może Pan opowiedzieć, jak rodziła się ta perspektywa i dlaczego uznał ją za najważniejszą oś rekolekcji?
2: Tak, to jest ta głęboka pokora i ognista miłość, którą widzimy też w relacji właśnie Jezusa, który zawsze wskazuje na Ojca, Maryja, która wskazuje na Jezusa, święty Józef na Maryję. Nikt nie skupia uwagi na sobie. Prawdziwa miłość zapomina o sobie, myśląc o innych. I tego się uczymy od Boboli, który tak naprawdę zostawia swoje marzenia, swoje plany. Mówi nieustannie fiat i właśnie w szkole Maryi utkany właśnie z tej głębokiej pokory jego ten duszochwat i w tej głębokiej miłości eucharystycznej odkrywa piękno nie tylko obecności sakramentu miłości naszego Pana, ale przede wszystkim siły, która z tego wypływa, która dała mu właśnie moc, żeby przejść to trudne cierpienie. I do dzisiaj ta krew męczeńska jest dla nas tak zbawienna i tak pomocna.
1: W wielu rozważaniach podkreśla Pan, że Bóg bardziej pragnie przemienić człowieka niż rozwiązać jego problemy. Jak rozpoznać moment, w którym modlitwa przestaje być próbą przekonania Boga do naszych planów, a staje się zgodą właśnie na Jego wolę?
2: Jest to proces przede wszystkim, który zaczyna się w naszym sercu. Bóg nie przynosi planów, które mogą zawieść. Często zadaje ból, żeby coś uzdrowić. Ta metafora przyszła do mnie po trudnych operacjach naszego wnuczka, o czym mówiłem. Zastanawiałem się, dlaczego, Panie Boże, to się tak stało, że ja dniem i nocą myślę o Tobie, trwam przed Najświętszym Sakramentem i dopuszczasz taką trudną sytuację, ale Bóg mi tego nie wytłumaczył po ludzku. Dał mi siłę, abym przed i ufał, że On potrafi czynić tylko dobro. A kiedy dopuszcza ból, to tylko po to, żeby wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro. I tak się stało w naszej rodzinie. Nawróciła się cała rodzina. Zaczęliśmy odmawiać codziennie różaniec. Mamy stałe nabożeństwo do Boboli. Modlimy się nieustannie za duszę ludzi chorych, cierpiących. Więc była to taka metanoja głęboka, która była związana z cierpieniem, ale właśnie tu jest ta tajemnica, która zawsze musi nią pozostać i tak najlepiej się wpatrywać i tak kontemplować. Podobnie jak Maryja. Ona wszystko rozważała w swoim sercu. My nie wszystko zrozumiemy. Nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli. Dziecko ufa, zanim zrozumie. I będąc dzieckiem królewskim, zmierzamy nie do kresu, tylko do celu. Można by powiedzieć, że nikt tutaj w pełni szczęścia nie zazna na ziemi. Dlatego musimy też o tym pamiętać, przypominać, ale będziemy zawsze szczęśliwi, kiedy będziemy przechodzić w objęciach Pana Jezusa.
1: Mówi Pan też o konieczności uporządkowania serca przed wejściem w głębsze doświadczenie zawierzenia. Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które chcą dojść do aktu oddania?
2: Czasem wpatrujemy się w te zawierzenie jak w taką magię. Po prostu oczekujemy rzeczy nadzwyczajnych, ekstazy. Kiedy tego nie doświadczamy, jesteśmy smutni, rozczarowani. Bóg nie zawsze odpowiada w taki sposób, jak sobie wyobrażamy. Ale to nie znaczy, że modlitwy są niewysłuchane. Jestem przekonany, że każda modlitwa jest wysłuchana i z czasem przychodzi większe dobro, niż się prosiliśmy. To jest jak gdyby ekonomia Boga. I wiara w to, że On jest tak dobry, ale też cierpliwy, łaskawy i jest dobrym wychowawcą, ponieważ wychowuje nas przede wszystkim do świętości, do zbawienia, ukazuje nam, że trzeba się czasem ogołocić z tego, co jest ciężarem w tej drodze. Dlatego podobnie jest z modlitwą, ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy zostaniemy wysłuchani. Ale jest to pewien paradoks, ponieważ modlimy się często bez wiary. A bez wiary nie wydarza się nic. Bóg przecież mówi, proście, otrzymacie, kołaczcie, otworzą wam. On nie może nie dotrzymać obietnicy z tego. Wiemy, że Pismo Święte jest językiem świętości, jest po trzykroć święty. Co więcej, mówi, proście o cokolwiek chcecie. Daje nam również pęk tych kluczy, aby zostać przemienione właśnie też wewnętrznie, ale kryje się największa wartość w tym wszystkim, którym jest właśnie wiara, nadzieja, miłość, która rośnie proporcjonalnie do naszego zaangażowania, czego uczą te rekolekcje.
1: I w rekolekcjach też wielokrotnie pojawia się temat duchowej walki prowadzonej przede wszystkim w sercu człowieka. Jak odróżnić autentyczne działanie złego ducha od zwykłych konsekwencji naszych decyzji lub ludzkiej psychiki?
2: Zły duch zawsze działa pod pozorem dobra. Bardzo trudno w rozproszeniu, w chaosie, w przebodźcowaniu dzisiaj rozeznać głos Boga. Jest potrzebna cisza. Cisza stała się luksusem. Ja bardzo często spotykam pacjentów w mojej poradni, którzy są przebodźcowani, którzy skaczą godzinami bez celu w internecie i nie mogą znaleźć tej wewnętrznej ciszy. Dlatego rekolekcje, takie właśnie skupienia każdego dnia, aby chociaż kilka minut zanurzyć się w życie właśnie Boboli, szczególnie jego portret duchowy, bo my nie sięgamy tak bardzo do historii, tylko bardziej do tej głębi duchowej, uczy właśnie rozeznawania woli Bożej, ponieważ sam Bobola uczył się w jego ojcem duchowym, można powiedzieć, był święty Ignacy Loyola. I tutaj mamy w sposób szczególny tą warstwę rozeznawania, który duch kieruje moim życiem. Ja się też tego uczę, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, rozeznawanie woli Boga to jest proces chwili na chwilę. Okoliczności się zmieniają, ale Bóg się nie zmienia. On jest Panem wszystkiego, wszystko jest pod Jego stopami. Tutaj wchodzi kwestia zaufania. Od algorytmu do zaufania, od analizy do zaufania. I te rekolekcje właśnie uczą takiej mechaniki naszego serca, która jest jak mięsień, że trzeba go też nieustannie ćwiczyć. Ale najważniejsze jest nie nasz wysiłek duchowy, tylko łaska, z którą współpracujemy. Dlatego w tych rekolekcjach zachęcam, aby włożyć przede wszystkim zaangażowanie w zaplanowanie miłości sakramentalnej, oczyszczenie naszego serca, ale przede wszystkim spodziewanie się tego, co najważniejsze, czyli żeby być po prostu kochanym, otworzyć się na przyjmowanie miłości, oczyszczanie miłości, abyśmy bardziej mogli owocować, co jest naturą Eucharystii.
1: W rekolekcjach odwołuje się Pan też do męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, nie tylko jako wydarzenia historycznego, ale jako wzoru całkowitej wierności. Co według Pana oznacza współczesne męczeństwo dla ludzi Zachodu, żyjących w dobrobycie?
2: Jezus mówi o tych czasach, w których przyszło nam żyć w dzienniczku świętej Faustyny. Przeczytamy, że nie chcę karać zbolałej ludzkości, pragnę ją uleczyć, przytulając do mojego miłosiernego serca. Często to milczenie Boga w obliczu strapienia tylko przez wiarę i miłość może być w pełni nadziei. My mamy dzisiaj męczeństwo związane z tym, że żyjemy w totalnym chaosie, lęku. Media społecznościowe wywołują nieustannie presję. Żyjemy pod dyktaturą tego lęku od rana do wieczora. Jesteśmy scyfryzowani. Można powiedzieć, większość ludzi żyje w cyfrowej demencji. Wielu nie wie w ogóle, jaki jest cel, sens ich życia. Dlatego dzisiaj potrzebujemy takiego wewnętrznego przebudzenia. To jest bardzo ważne, abyśmy potrafili odnaleźć właśnie ten sens, cel naszego przeznaczenia, że nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale też nie jesteśmy dziećmi przymusu. Bóg szanuje naszą wolność i pozwala nam się rozwijać. No ale wiadomo, że też mamy w tym wszystkim szukać odpowiednich proporcji. Nie chodzi o to, żeby spędzić 20 godzin przed Najświętszym Sakramentem, ale żeby przemieniać się w nim po to, aby żyć świętością codzienności. To jest męczeństwo. Być dobrym mężem, dobrą żoną, mieć cierpliwość dla dziecka, ugotować z nim dobry obiad, pójść na przykład po zakupy, wyrzucić śmieci. Dzisiaj czasem po prostu jesteśmy tak przykuci do ekranów, że nawet na to nie mamy siły ani czasu. I tutaj szukamy właśnie w Boboli tego duszochwata, który tak żył. On miał czas zawsze dla wszystkich, wysłuchał, był cierpliwy, łagodny, chociaż jego natura do urodzenia była zupełnie inna. Nie przeszkodzało to jednak Bogu, żeby uświęcić choleryka, który miał problem sam z sobą. I to pokazuje piękno naszej drogi do świętości i z pomocą tego świętego możemy ją osiągnąć.
1: A czy po publikacji rekolekcji zdarzyło się świadectwo czytelnika, które zmieniło pańskie rozumienie któregoś z rozważań?
2: Muszę być szczery, że tych świadectw jest bardzo dużo, one nieustannie napływają. Jesteśmy w trakcie też przygotowywania na przyszły rok ogólnopolskich rekolekcji zawierzenia 33-dniowego na podstawie tej książki, bo książkę niedawno otrzymała Nihil Obstat, więc jest teologicznie uporządkowana, czysta. Kościół może ją wręcz polecać. Co więcej, otrzymaliśmy błogosławieństwo od metropolity warszawskiego, aby w całej Polsce te rekolekcje przeprowadzać. Stąd dzisiaj widzimy przede wszystkim w optyce mnóstwo takich fajnych, drobnych rzeczy, które mnie pociągają, łzy, które płyną, kiedy czyta czytelnik właśnie świadectwo nasze, właśnie chociażby tych operacji, które przeszliśmy i drogę, która nas też, po którą nas Pan Bóg prowadzi, że Bóg jest doskonałym architektem, że On się nie myli, On w sposób Mu wiadomy doskonale prowadzi i zarządza swoim królestwem, mimo tego, że nam się czasem wydaje, że On na tym kontroli nie posiada. Dlatego pozostawiam to pewną tajemnicą, żeby każdy posmakował tych rekolekcji, każdy odkrył swoją drogę, ale też swoje smaki i uzdrowienie tej miłości w naszym sercu.
1: Zachęcamy w takim razie do książki Mocarz Chrystusa, rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Marek Zaręba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista.
2: Dziękuję, szczęść Boże.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Ministerstwo Książek.
1: Są takie książki, których zapowiedzi elektryzują i wprawiają w radość tysiące czytelników. Tak jest z historią Śródziemia Tolkiena. To cykl zawierający 12 tomów, opracowany przez Christophera Tolkiena, syna pisarza, wyznaczonego przez ojca do opieki nad jego spuścizną. Zawiera opis tego, jak krok po kroku tworzone było Śródziemie, także wcześniejsze wersje opowiadań, zapiski, wiersze, listy i poematy, które pozostały na uboczu, a dają nam niezwykłą szansę na zajrzenie za kulisy procesu twórczego Tolkiena, a to proces wyjątkowy, bo pisarz tworzył przecież języki, kody, legendy, wspomniane poematy i wiersze, które wkładał w usta swoich bohaterów. Potrafił też żartować z tego, w co wpędził swoich bohaterów. Wpakowałem bohatera w taką kabałę, że nawet autor nie będzie umiał go wyplątać bez wysiłku i znacznych trudności, tak pisał o podróży sama Froda i Golluma ku Przełęczy. A przeczytamy o tym w kolejnym tomie historii Śródziemia, która ukazała się na Wkładem wydawnictwa Zysk i Spółka ostatniego dnia czerwca. To 8 tom zatytułowany Wojna o Pierścień, to 3 tom podcyklu Historia Władcy Pierścieni. Co znajdziemy na ponad 500 stronach? Książkę otwiera historia pracy nad bitwą w Helmowym Parowie i sceną zatopienia Isengardu przez Entów. Następnie śledzimy, w jaki sposób sam Frodo i Gollum zostali ostatecznie doprowadzeni do Przełęczy. Wreszcie rozpętuje się wojna w Gondorze, a książka kończy się opisem negocjacji Gandalfa z wysłannikiem Władcy Ciemności przed Czarną Bramą Mordoru. Kiedy to wszystko naprawdę zostanie napisane, prawdopodobnie bardzo odbiegnie od tego planu, jako że kiedy się rozpędzę, rzecz zdaje się pisać sama. Tak pisał też Tolkien. Plany, szkice i kolejne wersje tekstu pokazują nam, jak opowieść stopniowo zyskiwała znany dziś kształt, jak ewoluowała. Tym znanym kształtem dziś zachwycają się kolejne pokolenia czytelników. Nie brakuje też rysunków, co dopełnia obrazu tego, jak genialnym i wszechstronnym pisarzem był Tolkien. Sam ilustrował książki dla swoich dzieci, samodzielnie projektował mapy, tworzył akwarele i szkice wizualizujące Śródziemie, które dołączał do swoich książek. To też warto docenić i warto się temu dokładniej przyjrzeć. Historia Śródziemia była wydawana od 1983 do 1996 roku. Wielu polskich czytelników żądało wręcz od wydawców polskich wydań tych książek, czekając na nie z utęsknieniem. Wiem, że każdy kolejny tom jest małym świętem, więc ogłaszam. Jest! 8 tom. Wojna o Pierścień od niezawodnego w temacie Tolkiena wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Stopa procentowa u wielu wzbudza prawdziwe emocje, szczególnie u posiadaczy kredytów, także hipotecznych. Zdarza nam się drżeć, czy nie wzrośnie za bardzo, stawiając nas pod finansową ścianą. Toczymy zażarte dyskusje o odsetkach, które musimy płacić, nazywając je lichwą, złodziejstwem, niesprawiedliwością. Tak było zawsze. Zawsze ci, którzy spłacali odsetki, czuli się okradani. Myśliciele na przestrzeni wieków toczyli spory dotyczące pożyczek i ceny, jaką trzeba za pożyczki zapłacić. Współcześni ekonomiści ścierają się ze sobą w dyskusji o tym, na ile niskie stopy procentowe pomagają gospodarkom odbudowywać się po kryzysach, a na ile są ich sprawcami. Chociaż ten pogląd jest w zdecydowanej mniejszości. Kryzysy finansowe ostatnich lat, ten z 2008 roku i ten pandemiczny, pociągnęły za sobą obniżkę stóp procentowych, nawet do zera. Ale to nie jest doceniana przez wszystkich reakcja na sytuacje nieprzewidziane, które potrafią zachwiać w posadach świat. To nieco inne, ale bardzo ciekawe spojrzenie, poparte analizami, doświadczeniem, obserwacją, przeczytamy w książce Cena czasu Edwarda Chancellera, której polskie tłumaczenie zawdzięczamy wydawnictwu Znak Literanowa. Autor Edward Chancellor jest jednym z najwybitniejszych historyków finansów naszych czasów, a ta książka jest uznana za jedną z najlepszych książek biznesowych roku 2022 według Financial Times. Chancellor pisze, że inspiracją do powstania tej książki jest przekonanie, że bardzo niskie stopy procentowe przyczyniły się do wielu naszych obecnych problemów i wylicza je, czy to do spadku produktywności, cenowej niedostępności mieszkań, rosnących nierówności, zaniku konkurencji rynkowej, czy kruchości systemu finansowego. Odegrały też pewną rolę we wzroście populizmu, kiedy ludzie zaczęli tracić cierpliwość. Współcześnie stopa procentowa jest narzędziem do kontroli poziomu cen konsumpcyjnych. Słyszymy to w wypowiedzi. wypowiedziach prezesa naszego Banku Centralnego i członków Rady Polityki Pieniężnej. Edward Chancellor stawia tezę, że to być może najmniej ważna funkcja stopy procentowej. Pisze, że odsetki zachęcają do oszczędzania. Bankierów i inwestorów zniechęcają do zbyt ryzykownych operacji. Na rynkach walutowych stopy równoważą przepływy kapitału między państwami. Wpływają też na dystrybucję dochodów i bogactwa. A bardzo niska stopa procentowa może sprzyjać bogatym bardziej niż ubogim, co udowodniły kryzysy finansowe ostatnich 100 lat. Nie jest przypadkiem, że największe fortuny powstają w czasach skrajnie niskich stóp procentowych. Fortuna takich ludzi jak John Rockefeller powstała, gdy spadające stopy procentowe zwiększały wartość amerykańskiego majątku w stosunku do dochodów ludzi. Jeff Bezos prześcignął Rockefellera. A w dniu, kiedy jego majątek osiągnął poziom 200 miliardów dolarów, stopa funduszy federalnych utrzymywała się na poziomie 0, a więc bogaci zyskują dostęp do taniego kapitału i bogacą się, a biedni, zamiast oszczędzać, wydają, a tym samym nierówności się pogłębiają. Ale to nie jest książka o ostatnich 100 latach, ta historia zaczyna się w Mezopotamii, bo przedstawiciele tej cywilizacji pobierali procent od pożyczek, zanim odkryli, jak zamontować koło do wozu. Odsetki są starsze niż monety, chociaż od początku pożyczkodawcy mieli złą prasę. Pomstował na nich Arystoteles, także Platon, Święty Tomasz z Akwinu, Święty Augustyn, Dante, Luther, Szekspir i Marx. Odsetki przedstawiano jako okradanie słabych, niesprawiedliwość, co akurat nie zmienia się mimo upływu wieków. Świetnie ujęty temat, interesujące tezy, idące nieco pod prąd tego, o czym słyszymy z ust wielu ekonomistów zapraszanych do telewizyjnych programów. Ale to ważny głos w debacie nad kształtowaniem finansów państwa. Cena czasu, prawdziwa historia odsetek od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Mister Olui, sympatyczny bóbr z Central Parku, wraca z kolejnymi przygodami do udziału, w których zaprasza wszystkie dzieci spragnione dobrych i ładnych historii. Nakładem Skarpy Warszawskiej ukazała się książka Mister Olui zbiera się na odwagę autorstwa Silke Siefert. Bohaterem jest być może jedyny taki bóbr na świecie, który mieszka w Central Parku, dlatego że był inny i musiał opuścić bobrowy las. Jest spokojny, miły, lubi kanapki z dżemem i kakao. W poprzedniej odsłonie książkowej znalazł szczęście, czyli przyjaciela, warchlaczka Ruperta, niesfornego, ciekawskiego, ale bardzo miłego i przyjacielskiego, który zamieszkał z nim w chatce, w walizce przy łóżku. Odkryli, że prawdziwe szczęście to nie poszukiwanie czterolistnej koniczynki, ale spotkanie prawdziwego, troskliwego przyjaciela. No więc się przyjaźnią, Mister Olui ma pomysł na spędzenie miłego dnia, trochę pracy, odpoczynek nad wodą, pyszna kolacja. Brzmi super, ale w trakcie tego dnia dzieje się wiele dziwnych rzeczy. A to na grządce kwiatów. Nie znaleźli ani jednego kwiata, chociaż dzień wcześniej było ich pełno. Został tylko jeden samotny dmuchawiec. A to łódka. Zamiast przywiązana do pomostu, kołysała się na środku jeziorka. A to termos z kakao leżał przewrócony, a z kanapek zostały tylko okruchy. O to wszystko Mister Olui podejrzewał Ruperta, który nigdy nie był zgrabny i uważny. Małej śwince było przykro. Kiedy zapadł wieczór, Rupert wybrał się więc na poszukiwanie prawdziwego winowajcy. Mister Olui przestraszył się, że może stracić przyjaciela, tymczasem okazało się, że zyskał nowego w postaci żyrafy Oliwii, sprawczyni tych wszystkich zdarzeń, która nie wiedziała jak zagadać, a chciała się zaprzyjaźnić. Cała trójka musiała wykazać się odwagą, żyrafa, żeby jednak się odezwać, Rupert, żeby wyruszyć na poszukiwania intruza, a Mister Olui, żeby przeprosić przyjaciela, którego bezpodstawnie podejrzewał. I to chyba jest najtrudniejsze. Mamy prawo do błędu, do błędnych ocen, ale trzeba też umieć przepraszać, nie iść w zaparte, nie udawać, że się nic nie stało. Słowo przepraszam ma wielką moc przywracania przyjaźni na dawne dobre tory, oczyszcza atmosferę i serce tego, kto je wypowiada. Na końcu książki mamy instrukcję, tym razem jak zrobić koniczynkę z filcu. Można na przykład podarować ją komuś, kogo kochamy, albo temu, z kim się przyjaźnimy. Ślicznie ilustrowana książka z mądrym przesłaniem. Dodam, że moje dziecko, kiedy mu ją pokazałam, od razu ją przytuliło i zaczęło głaskać. Mister Olui. Dla mnie to jest najlepsza rekomendacja. Mister Olui zbiera się na odwagę. Propozycja dla dzieciaków od Skarpy Warszawskiej.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

a na radiowym zegarze godzina 6:55 słuchają Państwo porannego, sobotniego programu Radia Nadzieja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z tej strony Anna Borawska, bardzo się cieszę z Państwa obecności. Zapraszam do słuchania naszej rozgłośni, a już za chwilę transmisja porannej, sobotniej mszy świętej. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
1: Kocham Cię. Daję Ci mojego ducha, byś nie czuł się sierotą.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Chwała przez wszystkie wieki wieku.

nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,

nas na pokuszenie, ale nas zba ode złe. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa niechaj mi strzeże na życie wieczne.

Matce Najświętszej, Matce Pięknej Miłości, polećmy jeszcze intencje dzisiejszej mszy świętej, ofiarodawców tej mszy świętej. Módlmy się o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w Ziemi Świętej. Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, zwłaszcza do naszego seminarium i w naszych intencjach, z którymi przybyliśmy dzisiaj do katedry. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko pięknej miłości, Królowo pokoju, módlmy się, posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa.

Słuchają Państwo porannego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 31 minut po godzinie 7 zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z Łomżyńskiej Katedry. Już teraz na naszej antenie zespół New Life M w utworze Panie, do kogo pójdziemy? A tuż po tej piosence zapraszam na poranną modlitwę różańcową. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Ci z Państwa, którzy chcą odmawiać różaniec na antenie Radia Nadzieja, niech wezmą różańce, ale też i telefony w swoje dłonie i wybiorą numer telefonu 512 123 502 lub 512 123 503. Zapraszam.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Dzisiaj będziemy rozważać tajemnice bolesne Różańca Świętego. Módlmy się za nas samych i w intencjach, które nosimy w naszych sercach. Módlmy się za tych, którzy polecali się naszej modlitwie, za dzisiejszych jubilatów i solenizantów oraz za wszystkich, którzy łączą się w modlitwie różańcowej z Radiem Nadzieja. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, za powołanych do winnicy Pana. Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, tych, którzy tracą nadzieję, odczuwają niepokój i lęk. Módlmy się o rozwiązanie trudnych spraw, o miłość, pokój i zaufanie w naszych sercach, rodzinach, kraju i na całym świecie. Módlmy się o nawrócenie grzeszników, za zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wiarę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o nadzieję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, tajemnica modlitwy w Ogrójcu. Pomyśl, ile w Twoim życiu jest lęków, strachu, obaw, ilu rzeczy się boisz, ile masz zmartwień, udręk, jak wiele trudności wydaje się nie do pokonania. A Jezus wziął na siebie lęki całego świata, wszystkich ludzi. Niewyobrażalne jest, jak bardzo musiał się bać, ale Ty już nie musisz. Ofiaruj Jezusowi wszystkie swoje lęki, bo On chce je od Ciebie zabrać i uwolnić Cię od nich na zawsze. Powtarzaj w sercu przez 10 zdrowaś Maryjo, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw mnie od wszystkich moich lęków. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
1: a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Serdecznie Pani dziękuję. Pani Tereso, również pozdrawiam. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica druga, tajemnica biczowania Pana Jezusa. Jezu Chryste, razem z Maryją staję pod palem, do którego jesteś przykuty i przy którym zaraz będziesz biczowany. Chcę pokutować za wszystkie grzechy nieczyste w moim życiu, za każdy grzech pornografii, onanizmu, cudzołóstwa, za wszystkie nałogi, uzależnienia od przyjemności, za nieustanne dogadzanie swoim zmysłom. Jezu, poprzez Twoją krew uwolnij moje życie od każdego zniewolenia, nałogu, uzależnienia zmysłowego. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
2: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Irena.
0: Serdecznie Pani dziękuję, Pani Ireno, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam, błogosławionego dnia. Tajemnica trzecia, tajemnica cierniem ukoronowania. Jezu, Twoje cierpienie jest po to, aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu pychę mojego umysłu. To, że wszystko wiem najlepiej, zawsze mam rację, wszyscy powinni mnie słuchać, adorować, bo jestem pępkiem świata. Pozwól krwi Jezusa, która wypłynęła z Jego głowy, by teraz spłynęła na Twoją głowę. Zanurz swój umysł i serce we krwi Jezusa. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionego dnia. Maria z Panem Bogiem.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Mario. Również pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, tajemnica niesienia krzyża. Jezu Chryste, razem z Maryją staję na początku Twojej drogi krzyżowej. Chcę przejść przez każdą stację. Każdy ból, każde wylanie krwi, każde bluźnierstwo, każde bicie Ciebie, lekceważenie, wyśmianie. Chcę Ci podziękować za każde wydarzenie w moim życiu, które jest cierpieniem i krzyżem, w którym może dotychczas buntowałem się przeciwko Tobie i oskarżałem Cię, że to Twoja wina. Proś Jezusa, aby krwią, którą wylał w czasie drogi krzyżowej, szczególnie przy trzecim upadku, obmył teraz całe Twoje życie, od poczęcia aż po śmierć.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi,
1: którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, błogosławionego dnia.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję, Pani Ireno.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Wiem, że to cierpienie jest przeze mnie, że te rany i ból są Twoją pokutą za moje grzechy. Panie Jezu Chryste, chcę teraz całkowicie wyrzec się grzechu, wyrzec się szatana, wszystkich jego dzieł w moim życiu i całkowicie poddać się Tobie, aby być cały Twój w całkowitym posłuszeństwie Twojej woli. Tak jak Ty w całkowitym posłuszeństwie oddałeś się swojemu Ojcu. Niech Twoja święta krew z krzyża, Jezu, przeniknie cały mój umysł, mojego ducha i psychikę.

0: Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, Leona i Kościół Święty, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: O pokój na całym świecie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: W intencji naszej Ojczyzny Polski, po Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nasz pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nasz oddaj.

Dzieja, a były to panie, pani Teresa, pani Irena i pani Maria. Bóg zapłać błogosławionego dnia z Panem Bogiem. Już za chwilę na naszej antenie zespół Pokój i Dobro w utworze Proszę Cię Jezu, a tuż po tej piosence zapraszam na Słowo Życia.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.
2: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciwko Jezusowi. W jaki sposób go zgładzić? Faryzeusze sprzeciwiają się Jezusowi. Przywódcy narodu żydowskiego stopniowo stawali się coraz mocniejszymi przeciwnikami Jezusa i jego nauczania. Słyszymy o tym dziś w Ewangelii, który to ewangelista Mateusz zanotował zdanie o tym, że faryzeusze naradzali się w związku ze sprawą Zbawiciela. Ale też wiemy, w czasach nam współczesnych są osoby takie, które

0: które sprzeciwiają się Jezusowi i Jego nauczaniu. Są ci, którzy zamykają uszy i serca, nie chcąc słuchać Jego słów, a później w konsekwencji podążać drogą wskazaną przez Jego naukę. Nie mogą ci ludzie działać wprost przeciw Jezusowi, więc występują przeciw uczniom, przeciwko chrześcijanom. Osoby, które prześladują Kościół w niejednym miejscu na świecie, także i teraz, w XXI wieku. A może także i w naszym środowisku pojawiają się osoby, które krytykują zachowanie, postępowanie ludzi wierzących. Wyśmiewają się z chrześcijan, nie chcą sami uczestniczyć w życiu Kościoła, choć bardzo często okazuje się, że kiedyś wcześniej przyjmowali sakramenty święte. To były osoby, które chodziły na mszę świętą i się modliły. Prośmy Jezusa o męstwo dla nas, o męstwo w wierze i życiu chrześcijańskim na co dzień. Dla nas samych, dla wszystkich wyznawców Chrystusa, abyśmy potrafili
1: Ewangelia na każdy dzień
0: mężnie dawać o nim świadectwo. Świadectwo o Jego Ewangelii.
1: Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
0: W każdej sytuacji, wobec której będziemy musieli stawać każdego dnia naszego życia.
2: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym radiowym zegarze 13 minut po godzinie 8. Zaśpiewa nam teraz Fabisz i ksiądz Adam Ulatowski. Miłość jest. A tuż po tej piosence zapraszam na Fakty Tygodnia, czyli przegląd najważniejszych informacji z regionu i okolic minionego tygodnia.

0: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja. Zapraszamy Państwa na Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, które przedstawi
1: Anna Borawska.
0: Oto skrót najważniejszych wydarzeń mijających dni.
1: Ponad 2000 uczniów z 22 szkół ponadpodstawowych wzięło udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego A dlaczego nie ty? Celem akcji było uświadomienie młodych ludzi, jak jedna nieprzemyślana decyzja może zmienić całe życie, oraz budowanie empatii wobec osób z niepełnosprawnościami. O przebiegu kampanii społecznej mówił Adam Kujawa z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.
2: Pomysł kampanii A dlaczego nie ty, czyli bądź bohaterem swojej historii, a nie ofiarą chwili, narodził się w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. W kampanii wzięło udział 22 szkoły, w tym około 2000 uczniów. Były to pełne emocji rozmowy z fantastyczną młodzieżą, podczas których padały bardzo dojrzałe i ważne pytania. A patrząc na zaangażowanie i zainteresowanie, mam poczucie tego, że osoby, które brały w nich udział, zwrócą większą uwagę na bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich.
1: Wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos zapewniała, że Departament Zdrowia ma już pomysły na kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.
3: Następne działania będzie skierowane do osób i do dzieci i do rodzin głuchoniemych, bo to jest ważny, niezauważony do tej pory w należytym stopniu problem dzieci, które rodzą się w rodzinie głuchoniemej i ich pierwszym językiem jest język migowy, a później muszą się odnaleźć w świecie, w szkole, na podwórku.
1: Kampania, którą realizowano od kwietnia, miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Pierwsze ważne decyzje dotyczące budżetu obywatelskiego Łomży na 2027 rok już podjęte. Spośród 59 zgłoszonych przez mieszkańców zadań, 42 projekty zostały dopuszczone do etapu głosowania. Autorzy odrzuconych propozycji mają jednak szansę na zmianę tej decyzji. Jak mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego, zespół do spraw budżetu obywatelskiego dokonał weryfikacji wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym.
4: Autorzy odrzuconych projektów mają czas do 24 lipca na złożenie pisemnego odwołania. Mogą to zrobić składając wniosek w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego, wysyłając go na adres Urzędu Miejskiego, bądź też wysyłając zeskanowany wniosek na adres mailowy. Powody odrzucenia zadań wynikały m.in. z przekroczenia założonego budżetu na dane zadanie, ulokowania go w miejscu, w którym nie ma możliwości jego realizacji, zaplanowanie go na terenach nienależących do miasta, bądź też zadanie nie wpisywało się w plany i programy realizowane przez miasto Łomża.
1: Łącznie na realizację pomysłów mieszkańców w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego zaplanowano 3 200 000 milionów złotych.
4: Na zadania ogólnomiejskie 1 550 000 złotych, w tym 1 300 000 na zadania o charakterze inwestycyjnym i 250 000 na zadania o charakterze społecznym. Na zadania osiedlowe przewidziano po 110 000 na każde osiedle.
1: Listę projektów zakwalifikowanych do głosowania i wstępnie odrzuconych można sprawdzić na stronie Urzędu Miasta. Głosowanie mieszkańców zaplanowano od 15 września do 2 października, a jego wyniki mamy poznać 27 października.
0: To są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Można odliczać godzinę do rozpoczęcia Dni Ziół Narwiańskich w Muzeum Przyrody Dworze Lutosławskich w Drozdowie. Jak co roku, w programie znalazły się wykłady, warsztaty czy festyn rodzinny. Tegoroczna edycja imprezy będzie jednak wyjątkowa z innego powodu. Jak mówiła na naszej antenie Ewa Schneider, dyrektor Muzeum w Drozdowie, placówka realizuje program Uniwersalne Projektowanie Narodowego Centrum Kultury, który ma zapewnić pełną dostępność Dni Ziół Narwiańskich dla osób z niepełnosprawnościami.
5: Przetestowaliśmy to na majówce. Mieliśmy grupy osób niewidomych, niesłyszących, mieliśmy dla nich asystenturę, tłumacza, audiodeskrypcję, dowóz z Łomży. To wszystko powtórzy się na Dniach Ziół.
1: Autobus przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruszy z Łomży do Drozdowa w niedzielę o godzinie 11.15 z bazy MPK. Powrót planowany jest o godzinie 16.00. A to są Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po przerwie muzycznej, a zaśpiewa nam teraz zespół Lanberry, Mirabelki.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Kolejne umowy w ramach programu Kreatywna Wieś podpisane. 15 gmin z województwa podlaskiego otrzymało łącznie 340 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na takie inwestycje jak świetlice, place zabaw, altany, miejsca rekreacji czy wyposażenie dla domów kultury. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk podkreślał, jak wiele dobrego mogą przynieść inwestycje w ramach programu.
2: Nieraz sami jesteśmy zdumieni, jak można zrewitalizować obszar wiejski, dostosowując do współczesnych wymogów daną przestrzeń, czy obiekty stojące nieraz od wielu lat zaniedbane albo nieużytkowane. Jeszcze raz gratuluję dobrze napisanych wniosków, bo dzięki temu ten piękny, słoneczny dzisiejszy dzień możemy ranek spędzić tutaj na podpisaniu umowy.
1: W skali całego województwa podlaskiego Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku 2 miliony złotych na program Kreatywna Wieś, a dofinansowanie otrzymało 86 samorządów. To będzie czas promocji dawnych pieśni, opowieści i muzyki ludowej. Pierwszy festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy odbędzie się w miejscowości Kozioł w gminie Kolno już w ten weekend. O tym, czym jest pieśń dziadowska, mówi dyrektor Centrum Kultury gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
3: Pierwowzór, taki naprawdę wczesny pierwowzór obecnej muzyki ludowej. To wywodzi się z tego, że kiedyś te osoby, które chodziły od miejscowości do miejscowości, zarobkowały na śpiewaniu, na graniu na prostych instrumentach, często byli nazywani dziadami. Stąd ta pieśń dziadowska, ale później ona ewoluowała do obecnych czasów i bardzo wielu artystów, bardzo wielu twórców, którzy w tej chwili występują, czerpie właśnie z tych starych jakby metod śpiewania, grania na instrumentach.
1: Chcemy oddać hołd ludziom, którzy w przeszłości nie tylko śpiewali, ale też opowiadali ważne historie, dodaje wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski.
4: Piosenka dziadowska, lirnicy, opowiadacze, to wyrasta z naszej kultury, tej dawnej. To są ludzie odwiedzający w dawnych czasach poszczególne miejscowości. To są wędrowcy, żebracy bardzo często. Ci, którzy potrafią w jakiś sposób opowiadać, na tej kanwie powstawały jakieś utwory muzyczne, ale mówiące o przeszłości. Jest to też w owych czasach źródło wiedzy na temat otaczającego świata. A my w Koźle będziemy mieć oprawę świetną, muzyczną. Będzie aż 16 wykonawców.
1: Dwudniowy festiwal rozpoczyna się już dzisiaj po godzinie 13. Impreza otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl znajdziecie Państwo harmonogram festiwalu, pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To świetna wiadomość dla czwartoligowych piłkarzy KS Śniadowo. W budynku, który sąsiaduje z klubem dziecięcym, powstaną nowoczesne szatnie wraz z zapleczem sanitarnym. Podpisano już umowę z wykonawcą inwestycji. Jak mówił na naszej antenie wójt gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski, to długo wyczekiwana przez zawodników i lokalnych kibiców inwestycja.
5: Mamy piękne boisko, po części wykonane trybuny, natomiast naszą bolączką było to zaplecze. Brakowało szatni, o czym mówili działacze i piłkarze. I ci najmłodsi, bo też trzeba tutaj zauważyć, że klub sportowy to nie tylko seniorzy. Rok temu przygotowaliśmy projekt techniczny budowy szatni. Jako ciekawostkę wspomnę, jest to rozbudowa istniejącego budynku żłobka. Będzie to budynek łączący się ze żłobkiem, tworzący kształt litery L w rzucie.
1: Wykonawca rozpoczął już prace, które mają zakończyć się jeszcze w 2026 roku.
5: Przy żłobku, który także jest w sąsiedztwie klubu sportowego, powstaną dwie szatnie dla gości i gospodarzy, pomieszczenie dla sędziego, zaplecze, jak również pomieszczenie dla zarządu klubu. Nie będzie to duży budynek, bo nieco tam ponad 100 metrów kwadratowych. Co ważne, łącząc się z budynkiem żłobka, będziemy korzystali z tych samych mediów, więc tutaj koszty ograniczaliśmy tak, aby mógł być to budynek ogrzewany przez 12 miesięcy, wyposażone. Myślę, że idealny i skrojony na potrzeby naszego klubu.
1: Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 917 tysięcy złotych. Władzom gminy udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 300 tysięcy złotych. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja, do których wrócimy już po piosence. Piosenka zatytułowana Runaway Train. Skoro kolej wróciła do Łomży, to taka właśnie piosenka na naszej antenie.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To niezwykle intensywny czas w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Placówka realizuje aktualnie dwa projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak mówi dyrektor muzeum Anna Malwina Szynkiewicz, projekt Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi przenosi nas w świat kurpiowskiego rękodzieła.
2: Chcemy tą twórczość ludową przybliżyć w przestrzeni Skansenu Kurpiowskiego. Dzięki temu odwiedzający nas turyści mogą wcześniej zapisać się na warsztaty, poznać tajniki wycinania kurpiowskiej, wikliniarstwa, tworzenia byśków, kwiatów z bibuły. Odbyły się już warsztaty stworzenia czułek, czyli tradycyjnego nakrycia głowy dla panien na Kurpiowszczyźnie. Odbyły się już warsztaty z rzeźby. W poprzedni weekend odbyły się warsztaty stworzenia kwiatów do świętego kąta, a w ten weekend zapraszamy na warsztaty z wycinania firanki.
1: Drugi projekt jest poświęcony pamięci kurpiowskiego konstruktora Jana Mocka, nazywanego też Da Vincim z Myszyńca.
2: Jesteśmy ciekawi jego postaci. Tutaj kierownik działu etnografii przeprowadzi badania etnograficzne, genealogiczne, chcąc zgłębić życiorys tego konstruktora. Prosimy również mieszkańców okolicy Myszyńca, może pamiętają tą postać, może mają gdzieś maszyny, jakieś urządzenia skonstruowane przez Jana Mocka, może coś pamiętają, może mają jakąś dokumentację. Zapraszamy do kontaktu.
1: Placówka pozyskała też dotację z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 20 tysięcy złotych, między innymi na stworzenie publikacji dotyczących Jana Mocka. W muzeum powstanie wystawa poświęcona tej postaci. 16 lipca Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. Dzień ten często nazywany jest dniem Matki Bożej Szkaplerznej. O tym, czym jest szkaplerz, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
3: Z jednej strony jest to część habitu, stroju zakonnego w wielu zgromadzeniach, noszony na wierzchu, taki byśmy powiedzieli prostokątny materiał z przodu, z tyłu na habicie, ale bardziej znany jest szkaplerz taki troszeczkę w wersji pomniejszonej, który noszony jest przez ludzi jako szczególny znak przywiązania do konkretnej osoby. Różne są te szkaplerze. Najbardziej znanym jest szkaplerz karmelitański, związany właśnie z Matką Bożą z Góry Karmel, która właśnie objawiając się zakonnikowi w historii, przekazała mu taki szkaplerz i powiedziała, że ci, którzy będą go nosili, otrzymają szczególne łaski.
1: Z Matką Bożą Szkaplerzną silnie związany był między innymi Ojciec Święty Jan Paweł II.
3: Ten znak, to włączenie się do takiej wspólnoty, tak jak nas nazywamy, Bractwa Szkaplerznego, w ciągu historii miało taką dużą akceptację. Wiele osób się do takiej wspólnoty włączało, przyjmując szkaplerz i nosząc go na co dzień. Wśród nich chociażby możemy wymienić świętego Jana Pawła II, który wspominał o tym, że właśnie otrzymał od karmelitów w Wadowicach taki szkaplerz, kiedy był nastolatkiem.
1: Szkaplerz niesie za sobą silne przesłanie duchowe. Najczęściej ma formę medalika, to znak oddania się Maryi. Przyjęcia szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu. W wielu parafiach w całej Polsce będą sprawowane msze święte, w czasie których będzie można przyjąć ten szkaplerz, a było to 16 lipca.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ponad 1 100 000 złotych dofinansowania trafi do 10 podlaskich samorządów na organizację szkolnych stołówek i jadalni w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. W czwartek podpisano w tej sprawie stosowne umowy. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o społecznych celach, które ma umożliwić realizacja programu.
4: Naszym celem, a przede wszystkim zadaniem jest to, aby żadne polskie dziecko nie było głodne. I po to jest przygotowany ten program i po to bardzo konkretne pieniądze, przeszło 1 000 000 złotych, trafi do podlaskich gmin. Proszę Państwa, dokładnie 16 szkół z regionu, w 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 000 złotych, 10 samorządów z samego Białegostoku, to jest 6 placówek, do tego Suwałki, Bielsk Podlaski, Zambrów, Dubicze, Grabowo, Kołaki, Łapy, Miastkowo i Nowobród.
1: Podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło zwróciła uwagę na to, że serwowane w szkołach posiłki będą nie tylko smaczne, ale i zdrowe.
5: Bardzo cieszę się z tego, że tyle szkół przystąpiło do tego programu. To jest szalenie ważne, żebyśmy sprostali też pewnym oczekiwaniom. Pamiętajmy, że posiłek w domu i w szkole jest szalenie istotny i musimy pamiętać o tych dzieciach. Dzięki tym funduszom, dzięki tym inwestycjom stołówki mogą się rozwijać i te posiłki powstają też na miarę XXI wieku. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju dietach, jeżeli mówimy o zapotrzebowaniu kalorycznym, o alergenach, to jest to też szalenie istotne, żeby ten cały sprzęt i osprzęt w kuchni był taki na poziomie, jaki tego wymaga też i menu.
1: Dzięki dotacjom organy prowadzące szkoły będą mogły przeprowadzić remonty stołówek, ale także na przykład dokupić niezbędny sprzęt kuchenny. A to są fakty tygodnia na antenie Radia Nadzieja. Do kolejnych informacji wrócimy już po przerwie muzycznej, a teraz zaśpiewa nam Rafał Brzozowski i Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha, a zatem zaczynamy.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Pijani, kłócące się rodzice i głośno płaczące 4-miesięczne dziecko. Na szczęście o awanturze w jednym z mieszkań dowiedzieli się łomżyńscy policjanci, którzy udali się pod wskazany adres. Teraz 22-latka i jej 33-letni partner odpowiedzą za swoją nieodpowiedzialność. O szczegółach zgłoszenia mówi podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
2: Wczoraj wieczorem dyżurny łomżyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z osiedlowych mieszkań jest głośna awantura, a w tle słychać płacz dziecka. Na miejscu policjanci zastali 22-letnią kobietę i 33-letniego partnera. W domu razem z nimi była ich 4-miesięczna córeczka, która przeraźliwie płakała. Mundurowi w pierwszej kolejności zajęli się niemowlęciem. Obecne na miejscu policjantki zaczęły uspokajać zanoszące się płaczem maleństwo. Jedna z nich nakarmiła maluszka, tuląc w ramionach do czasu, aż zasnęło.
1: Mundurowi na miejsce wezwali załogę pogotowia ratunkowego oraz pracowników opieki społecznej, aby sprawdzili stan zdrowia niemowlęcia.
2: Dziewczynka została zabrana do szpitala na badania. Jej rodzice tłumaczyli policjantom, że godzinę temu wyszli od nich goście, z którymi wypili po dwa piwa. Kiedy zostali sami, wywiązała się między nimi kłótnia dotycząca opieki nad córką. 22-latka zarzucała partnerowi, że ten nie pomaga jej w opiece nad dzickiem. Tłumaczyli też, że płacz spowodowany jest ząbkowaniem.
1: Oboje trafili do policyjnej celi, a śledczy ustalą zakres ich odpowiedzialności karnej. Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowani wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa.
3: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
1: To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, nie ukrywa burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski, który zachęcał do udziału w zawodach, a dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Kostro podkreśla, iż wydarzenie rozpocznie się od mszy świętej w kościele parafialnym o godzinie 10.
4: Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie zaprzęgów oraz uroczysty przejazd ulicami miasta na targowisko miejskie. Około godziny 12 nastąpi oficjalne otwarcie piątych amatorskich zawodów powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia. Odbędzie się także prezentacja tych zaprzęgów. Zawody rozpoczniemy w 5 kategoriach. Są to następujące kategorie: kłódce single amatorzy, kłódce pary amatorzy, single amatorzy i single zawodowcy.
1: Imprezę uświetni pokaz kawalerii w wykonaniu szwadronu kawalerii imienia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Chętni do zapisywania w zawodach mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem telefonu 537 558 344 lub mailowo do 24 lipca do godziny 16. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To był dla nas trudny sprawdzian, który zdaliśmy. Tak na antenie Radia Nadzieja wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski ocenił czerwcową awarię wody z wodociągu Kumelsk, w wyniku którego mieszkańcy aż 32 sołectw przez jeden dzień nie mogli korzystać z kranówki.
5: Próbki, które były oddane do badań, wykazały obecność bardzo groźnego szczepu bakterii i natychmiastowe zalecenie sanepidu, żeby woda nie była skierowana do spożycia przez mieszkańców i do celów gospodarczych, co jest bardzo ważne, czyli zwierzęta również nie mogły z tego korzystać. Oczywiście natychmiast podjęliśmy działania, które miały na celu eliminować to zagrożenie. Przede wszystkim płukanie linii, ponowne badania natychmiast, bo taka jest procedura. Rozpoczęliśmy oczywiście swoje działania, powołałem sztab kryzysowy.
1: Podkreślił Józef Wiśniewski. Sztab zdołał odbyć kilka posiedzeń, ale kolejnego dnia okazało się, że skażenia nie ma.
5: Zakupiliśmy wodę, już była dystrybucja tej wody, natomiast następnego dnia ukazały się wyniki tych badań, które ponowiliśmy, no i one wykazały, że nie ma tej bakterii, zupełnie nie ma. Ja też miałem mnóstwo wątpliwości, dlaczego taka sytuacja w ogóle miała miejsce. Wystąpiłem oczywiście do firmy, która prowadziła te badania, o wyjaśnienia, dlaczego, a może pomyłka, jakiś błąd i tak dalej. No oczywiście odpowiedź, którą uzyskałem, no stwierdza, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone bardzo dobrze, zgodnie z jakimikolwiek procedurami.
1: Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną sytuacji, w której badania wody z tego samego ujęcia w ciągu dwóch kolejnych dni przyniosły zupełnie inne wyniki. A to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Do kolejnych informacji wrócimy już po przerwie muzycznej, a teraz na naszej antenie I Just Died in Your Arms.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Ponad 3 promile alkoholu we krwi miał kierowca, któremu wysokie stężenie alkoholu nie przeszkadzało jeździć samochodem po Czyżewie. Na szczęście reakcja świadka, który poinformował o tym policjantów, pozwoliła zatrzymać 38-latka i zakończyć niebezpieczną jazdę. O szczegółach zgłoszenia opowiada młodszy aspirant Kinga Wlazło z Wysokomazowieckiej Policji.
2: Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckim otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że po Czyżewie porusza się Volvo, którego kierujący jest nietrzeźwy. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani we wskazany rejon i po chwili zauważyli opisywany pojazd. Po zatrzymaniu go siedzący za kierownicą 38-latek od razu przyznał się, że jest pod wpływem alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że prowadził pojazd mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Teraz odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.
1: Policjanci apelują, byśmy zawsze reagowali, gdy jesteśmy świadkami rajdu pijanego kierowcy.
2: Pamiętajmy, nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, dla nas i naszych bliskich. Dlatego też zawsze reagujmy na tego typu przypadki. Nawet informacja przekazana policjantom anonimowo może przyczynić się do wyeliminowania z drogi pijanych kierowców i tym samym poprawy bezpieczeństwa. Każda osoba mająca podejrzenie, że ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, może o każdej porze dnia i nocy powiadomić funkcjonariuszy pod numerem alarmowym 112. Policjanci natychmiast sprawdzą każdy taki sygnał.
1: Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywnę. Ponad 33,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego otrzymało miasto Łomża na przebudowę nowoczesnej mediateki, która ma powstać w istniejącym budynku przedszkola przy ulicy Spółdzielczej. Dokumenty w tej sprawie podpisali w środę wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos i członek zarządu województwa Jacek Piorunek. W imieniu samorządu Łomży umowę podpisał wiceprezydent Piotr Serdyński, który podkreślił, jak dużym projektem jest mediateka.
3: Powstanie tam nowoczesna multimedialna biblioteka z nowoczesnymi czytelniami, z salami gier, z salami nagrań. Na górze będzie też miejsce na kawiarnię i oczywiście sala do spotkań autorskich, więc całe zaplecze również takie biurowe dla biblioteki, więc na pewno ten teren zostanie zagospodarowany. Już zresztą te wizualizacje, które były wykonane przez projektanta, one były udostępniane publicznie.
1: Wykonawca inwestycji powinien zostać niebawem wybrany. Obecnie miasto Łomża znajduje się na etapie badania ofert.
3: Spodziewam się, że w przeciągu najbliższych tygodni, jeżeli nie dojdzie do jakichś czynników, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, bo czasami pojawiają się odwołania na przykład od wyboru wykonawcy, wtedy w przeciągu najbliższych tygodni powinno dojść do podpisania umowy i rozpoczęcia robót budowlanych. To będzie wyjątkowe miejsce, bardzo duża inwestycja. Ponad 30 milionów na wykonanie tak dużej inwestycji to na pewno robi wrażenie. To też cieszy, że w dużej mierze będzie ona zrealizowana z dofinansowaniem zewnętrznym z Urzędu Marszałkowskiego.
1: Po zakończeniu prac obiekt będzie dysponował powierzchnią użytkową wynoszącą około 3402 metry kwadratowe, z czego ponad 2338 metrów kwadratowych stanowić będzie na nowa część budynku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie prawie 41,5 miliona złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Policja ustaliła grupę nastolatków z powiatu grajewskiego, którzy odpowiedzą za zniszczenie mienia w jednej ze szkół. Wandale między innymi wybili okno w budynku oraz zdemolowali elementy elewacji, powodując straty sięgające 20 tysięcy złotych. O szczegółach bulwersującej sprawy mówi aspirant Sylwia Gosiewska z Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
4: Grajewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia w jednej ze szkół na terenie powiatu. Pokrzywdzono szacował straty na około 20 tysięcy złotych. Uszkodzone zostało między innymi elementy placu zabaw, elewacja rynna oraz zostało wybite okno. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które pomogły policjantom jeszcze tego samego dnia ustalić osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Okazało się, że to 5 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Najstarszy z nich odpowie na zasadach przewidzianych dla osób dorosłych, natomiast o losie jego nieletnich kolegów zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci ustalają zakres odpowiedzialności każdego z nastolatków.
1: Za przestępstwo zniszczenia mienia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 5 lat.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Tak, tak, jeśli kawa, to tylko z Radiem Nadzieja, a ja jeszcze raz serdecznie Państwa witam w sobotę 18 lipca 2026 roku. To uwaga, uwaga, 199 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 166 dni. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli, a imieniny obchodzi dzisiaj Drogomił, Julian, Kamil, Szymon i Fryderyk. Słońce wzeszło 27 minut po godzinie 4 i zajdzie o godzinie 20:48. Dzień będzie trwał 16 godzin i 20 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 38 minut. Będzie również dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 48 minut. Do końca astronomicznego lata pozostało 66 dni. Dzisiejszy cytat dnia to nie podnoś głosu, wzmocnij swoje argumenty. W Kościele katolickim 18 lipca przypada wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy, a dzisiejsze przysłowie to: jeżeli w żniwa mysz w polu gniazdo wysoko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi zapowiada. Ale do zimy jeszcze sporo czasu, tymczasem mamy weekend letni. Anna Borawska, dzień dobry.

To był Ryszard Rynkowski. Jedzie pociąg z daleka na antenie Radia Nadzieja o godzinie 9:09. A teraz posłuchajcie Państwo o najbardziej ekskluzywnej i najkrótszej linii kolejowej świata. Znajduje się ona w Watykanie. Cała trasa ma zaledwie kilkaset metrów długości, a watykańska stacja kolejowa została otwarta w latach 30. ubiegłego wieku. Przez lata korzystano z niej niezwykle rzadko, głównie do przewozu towarów lub przy wyjątkowych podróżach papieży. Korzystał z niej między innymi święty Jan Paweł II. Dzisiaj, w soboty, możecie wsiąść tam w specjalny pociąg turystyczny, który wiezie chętnych z Watykanu do letniej rezydencji papieża w Castel Gandolfo. Krótka trasa, ale widoki nieziemskie. Szerokiej drogi dla wszystkich kierowców, a w głośnikach w Radio Nadzieja już teraz Bob Marley, Three Little Birds.

0: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 13 minut po godzinie 9, a ja serdecznie zachęcam, żebyście przygotowali sobie Państwo kubek porannej kawy, bo już o godzinie 9.15 zapraszam na salon dziennikarski.
1: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
0: A póki co zaśpiewa nam Sana i Vito Bambino, ale jazz. I co, kawa już gotowa?

0: Proszę Państwa, dyskusje już trwają, bo to gorący tydzień. Jacek Karnowski, witam serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, audycja przygotowywana wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu oraz z portalem w polityce.pl. Witam serdecznie publicystów, którzy przyjęli zaproszenie do tego wydania naszej audycji. Marzena Nykiel, witam cię Marzeno serdecznie, Tygodnik Sieci. Andrzej Rafał Potocki,
1: dzień dobry,
0: portal w polityce.pl. Aleksandra Jakubowska, telewizja w Polsce 24,
2: dzień
0: witam
2: dobry.
0: Serdecznie. A z nami na łączach Piotr Semka z Tygodnika Do Rzeczy.
3: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Nie widzimy Piotra, czy możemy zobaczyć Piotra? Jest Piotr, dobrze. Jest Piotr, wrócił z Norwegii, proszę Państwa, nie mamy czasu, ale zwiedzał, opowiadał dużo ciekawych smaczków, jak zawsze. Takie podróże...
3: Tak, mam kapeczkę norweską, proszę bardzo.
0: Norweską. Wiosłowałeś, Piotrze, razem z Norwegami na Mistrzostwach Świata?
3: No właśnie, słuchajcie, byłem w takiej sytuacji. Byłem na Karljohan, to jest główna magistrala Oslo i wszyscy Norwedzy siedli i zaczęli wiosłować. I ja się zastanawiałem, czy przybysz z zagranicy ma siadać, czy nie. No i tak uznałem, że jednak jak człowiek nie ma pewności, to lepiej nie udawać kogoś, kim się nie jest. Więc klaskałem, machałem, ale nie sięgnąłem po ten przywilej norweskości.
0: Piotrze, twój wybór szanujemy. Proszę Państwa, tu trzeba w Polsce wiosłować z kolei do zwycięstwa, bo te rządy są fatalne, sytuacja kraju nie jest dobra, jest bardzo wiele zagrożeń, a rząd nic nie robi, a jeżeli coś robi, to tylko po to, żeby tę sytuację naszej ojczyzny po prostu osłabić, pogorszyć, no realizować obce interesy. Ale mamy spory i to jest taki temat, który zwłaszcza środowiska konserwatywne, prawicowe, bardzo niepokoi, bardzo rozgrzewa. W środę decyzja władz Prawa i Sprawiedliwości, jest uchwała, jest ultimatum do członków stowarzyszeń. Mają tydzień na złożenie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. Jeżeli nie, to stracą pozycję w partii, stracą, zostaną skreśleni z listy członków partii. Rafał Bochenek, rzecznik partii, posłuchajmy.
4: Uchwała dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym w celu zachowania jedności ideowej, organizacyjnej, politycznej. Naszej organizacji kierownictwo zdecydowało się podjąć właśnie takie, a nie inne kroki.
0: Taka jest decyzja władz partii. Wczoraj doszło do spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Zobaczmy, tak wyglądał wjazd samochodu byłego premiera na ulicę Nowogrodzką. Panowie nie wypowiadali się do kamer przed spotkaniem ani po spotkaniu. Media dowiedziały się, myślę, przypadkowo. To nie było planowane, by media wiedziały. Ale po spotkaniu jest komunikat Rafała Bochenka, bo to było zasadnicze pytanie, czy ta uchwała jest odwołana, czy to ultimatum, macie tydzień, no teraz już mniej niż tydzień, do czwartku na wyjście ze stowarzyszeń, a jeżeli nie, to się żegnamy. Czy ta uchwała obowiązuje? I tutaj jest jednoznaczna odpowiedź Rafała Bochenka.
5: To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca bieżącego roku obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń.
0: Żeby był pełen obraz, proszę Państwa, to jest również taki list, który napisali członkowie, sympatycy Stowarzyszenia Rozwój Plus do Jarosława Kaczyńskiego. 45 podpisów, europosłowie, posłowie, no to jest taka lista, pod którą się policzyli, można powiedzieć, ale też uczciwie mówiąc, ten list jest dość obły w treści. Tam nie jest powiedziane, odejdziemy, jeśli ultimatum będzie podtrzymane. no to jest taka ogólna deklaracja, że chcemy jedności, ale chcemy też szukać dróg dotarcia do wyborców. No pod tym to się każdy może podpisać, moim zdaniem. Słuchajcie, jak to widzicie? Co tu się dzieje? Andrzeju. Olu, przepraszam.
1: To teraz...
0: Równouprawnienie, ale pani przodem. Olu, ty znasz politykę, bo ja powiem też tak, ja szanuję premiera Mateusza... Szanuję premiera Mateusza Morawieckiego, ale moim zdaniem, i nie mogę tego nie powiedzieć, on podejmuje kolejne kroki, które po prostu prowadzą do budowy swojej partii. Znaczy, ja to tak widzę. Temu się moim zdaniem nie da zaprzeczyć.
2: No dobrze. Po pierwsze, to jest bardzo niefortunny moment na te przepychanki w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego, że to jest idealna sytuacja dla partii opozycyjnej, żeby przycisnąć jeszcze mocniej rząd. Mamy aferę za aferą. Mamy klęskę Tuska na arenie międzynarodowej. Mamy wewnętrzne afery, które są bardzo mocno przeżywane przez ludzi, bo afera szpitalna dotyczy każdego z nas.
0: Przepraszam, ja ci wejdę w słowo, bo kalkulacja kierownictwa PiS jest taka, jak rozumiem, że jeżeli ma nastąpić rozłam, to lepiej, żeby on nastąpił w sierpniu, a nie późną jesienią bądź wczesną wiosną.
2: Rok przed wyborami, natomiast to, czy nastąpi ten rozłam, czy nie, to zobaczymy w czwartek. No, widać z tego, co zakomunikował pan Bochenek, że prezydium PiS-u nie wycofa się z tej uchwały. Z drugiej strony widać po tym liście, który mówi, że co prawda jest obły, ale on jest dość jednoznaczny w swojej treści. Podpisało się 40 kilku posłów, europosłów, więc mnie się wydaje,
0: no, ale
2: że...
0: ale tu nie ma deklaracji, umrzemy za stowarzyszenie. No nie ma tej deklaracji.
2: No nie szkodzi. Sam fakt wysłania takiego listu jest swoistą deklaracją i mnie się wydaje, że jednak dojdzie do wyjścia tej grupy posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki stworzy swoją partię. Z jakim efektem wyborczym trudno powiedzieć. Natomiast jest pytanie. No, mówisz, że ja się znam na polityce. No trochę w tej polityce byłam. Teraz jest pytanie. To spotkanie zakończyło się w ten sposób, że PiS podtrzymał swoje stanowisko, a Mateusz Morawiecki się nie zdeklarował. On mówi o jedności, o tym, że nie chce, żeby go skłócano z prezesem i nie da się nigdy skłócić. Teraz jest pytanie. Może to jest spiskowa teoria, ale może to jest taki makiaweliczny plan prezesa Kaczyńskiego, żeby stworzyć tak zwaną drugą nogę PiSu.
0: Nie, Olu, proszę cię, nie.
2: Dobrze, a zobaczymy, Jacku. Być może chodzi o to, że jednak jest pewna grupa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości zniechęcona do tej partii. Oni powoli przechodzą do Konfederacji. Być może jest to próba zatrzymania tego. Być może...
0: Jarosław Kaczyński nie działał i nie będzie działał i jest PiS atakowany przez obie Konfederacje. Bardzo brutalnie, tu nie ma symetryzmu. To te Konfederacje atakują PiS. PiS szuka porozumienia. Jest atakowany. I jeszcze teraz ten rozłam wewnętrzny. No przecież to dramat, no.
1: Jeżeli założenie jest takie, że druga noga ma służyć temu zapobieżeniu przepływowi elektoratu w kierunku Konfederacji, to ostatnią osobą, która jest w stanie ten elektorat przytrzymać, jest w przypadku ludzi mających skłonności konfederacyjne, akurat premier Morawiecki. Przecież słynna składka zdrowotna, słynne historie właśnie o ustawie podatkowej, która nie weszła. No, jednym słowem, sprawy europejskie, o które częściowo, a czy w większości niesłusznie obwiniana jest ekipa Morawieckiego.
0: Tacy ludzie jak ty, którzy podważają dorobek rządu PiS-u punktowo, no że właśnie napędzają konkurencję po prawej stronie.
1: My jesteśmy to od tego, żeby chwalić tylko i wyłącznie rządy PiS-u. No były też pewne błędy i za te błędy w dużym stopniu odpowiada skądinąd, miał swoje wiele plusów premier Morawiecki, ale akurat Morawiecki. Ja mówię to w kontekście przechodzenia, odzyskiwaniu elektoratu, który chce przejść do Konfederacji. Ale dlatego
2: Morawiecki
1: nie daje Morawieckiemu
2: Morawiecki
1: jego
2: nie
1: ekipie.
2: Działał w próżni. Morawiecki miał za sobą ugrupowanie, które go popierało i które mogło korygować jego działania, jeżeli by chciało. No nie obarczaj winą wyłącznie.
0: Sama się sterowała.
2: To nie był tyran, który rządził w ogóle bez zwracania uwagi na kogokolwiek. No miał to zaplecze polityczne, które mu pozwalało na takie działania. Nie przystopowało go w pewnej chwili, więc no dobrze, odpowiedzialność jest równie rozłożona.
1: Ale co to zmienia?
0: Nie, bo pytanie jest takie, czy Jarosław, może no, Andrzeju jeszcze, proszę, czy Jarosław Kaczyński może sobie pozwolić na taką sytuację, w której następuje krocząca, wyraźna, jednoznaczna emancypacja środowiska i to już są dwa byty. Co ma zrobić?
1: Krótko,
0: co ma zrobić?
1: Odpowiem krótko. Nie ma takiej możliwości. To jest drugie ultimatum w stosunku do Morawieckiego wystosowane przez Jarosława Kaczyńskiego i w tej sytuacji wycofanie się z tego, gdyby to szef, czyli prezes się z tego wycofał, miałoby to bardzo zły wydźwięk, jeśli chodzi o wizerunek, o siłę przywództwa i tak dalej. Jarosław Kaczyński już się z tego wycofać nie może, co najwyżej może wycofać się Morawiecki, ale jak widzimy po lakonicznych komunikatach z tego spotkania, to raczej sytuacja jest taka, że nie można prowokować.
0: Premier Morawiecki w tym komunikacie, który państwo widzieli, który tutaj z boku puściliśmy, pokazaliśmy, no on nie odniósł się ani słowem do tej kwestii stowarzyszenia, bo to jest to pytanie, bo ludzie mówią, były stowarzyszenie, ale to stowarzyszenie staje się strukturą polityczną. Ja powtarzam, z całym szacunkiem do wszystkich, nie można tego nie zauważać. Marzena Nykiel.
6: Znaczy myślę, że PiS znalazł się w najtrudniejszym kryzysie chyba od roku 2010 i później, kiedy nastąpił rozłam, odszedł Zbigniew Ziobro, założył swoją partię i później potoczyło się to no, w taki trochę trudny sposób po smoleńsku. Natomiast sytuacja obecna jest dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości absolutnie niezrozumiała. Znaczy ludzie są pogubieni w tym, co nagle się ujawniło, że ten konflikt jest aż tak głęboki. Być może należało te sprawy załatwić jednak wewnątrz struktur partyjnych, a nie ujawniać tego aż tak w bardzo złym momencie. Znaczy, słuchajcie, nie, poczekajcie, bo to, co powiedziała Olek Kowalska...
0: Jedno zdanie. Tak jak jest, to nie pojedzie, mi się wydaje. Tak jak jest, to nie pojedzie, dlatego, że jest jakaś koncepcja, nie wiem, z profesorem Czarnkiem, dobra, zła, nie wiem, nie wnikam w tym momencie, tak? I ona jest ewidentnie podważana. No tak to nie pojedzie, no tak to nie pojedzie po prostu.
6: Może trzeba ją zweryfikować. Może nie da się wszystkiego załatwić tylko batem i szantażem.
0: Jakim batem?
6: Poczekajcie, to jest jasny szantaż, no albo wychodzicie, albo was nie ma, nie? Znaczy to już jest takie rozstrzygające.
1: Znaczy partie od środka rozsadzają.
0: Ale gdyby w redakcji powstał, nie wiem, osobny ośrodek kierujący agendą danego medium, linią programową, no to jakby każdy, no, mówię w redakcji, no redakcja by tego nie zdzierżyła, a co dopiero partia.
6: Ja rozumiem, że są momenty, w którym trzeba dokonać weryfikacji i opowiedzieć się po jakiej stronie, jeśli robi się podziały. Tylko po pierwsze wcześniej były zapowiedzi, że są dwa płuca partii, że to jest wielki namiot prawicy, że dla każdego jest tu miejsce i różne stowarzyszenia mogą się zawiązywać. Znaczy zawiązywały się, bo przecież to nie było jedyne. Być może to...
0: Tak, ale jeżeli mamy, nie wiem, amerykańskich republikanów i tam jest wiele skrzydeł, to jeżeli jest decyzja, to już ta decyzja jest realizowana, że elementy namiotu mają prawo do głosu w debacie, ale one nie mogą prowadzić samodzielnej polityki.
2: Ale zdarzają się głosowania, gdzie republikańscy przedstawiciele w kongresie głosują przeciwko linii swojej partii. To bardzo często się zdarza. I czasami obalają bardzo ważne dla administracji ustawy.
0: Długofalowo to nie trwa. To są jakieś takie zakręty jednostkowe.
6: Zasadnicza kwestia polega na tym, że państwo jest w bardzo ciężkiej sytuacji, jest w wielkim kryzysie. Rząd Tuska właściwie gdyby...
0: To mówi Jarosław Kaczyński. No dlatego mówi, że potrzebna jest jedność.
6: No tak, potrzebna jedność poprzez podział. Nie? Ja tego nie rozumiem.
1: To jest teoria Morawieckiego bardziej, bo to on rozsadza partię ośrodka. Generalnie widać z tego po reakcji prezesa, że głównym motorem tych działań jest właśnie premier Morawiecki. No, który...
6: Wobec premiera Morawieckiego zawsze miałam sporo krytycznych uwag w czasie nawet rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie jest tak, że bronię go w jakiś dziwny sposób. Robienie w tej chwili tematu, nikt teraz o niczym innym nie mówi, o żadnych aferach Tuska, tylko o rozłamie w PiS-ie. To jest główna oś naszego zainteresowania, tak nie powinno być.
0: Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce tę sytuację rozstrzygnąć, a uważam, że zasadnicza sprawa jest taka, że trzeba ją rozstrzygnąć, to jest dobry moment. Po prostu to jest dobry moment. To jest dobry moment. Piotr Semka w sprawie. Piotrze, przepraszam, że tyle czekałeś.
3: Nie ma sprawy, mogę jeszcze poczekać trochę. To dla mnie ta sprawa jest pewnym dramatem. bo pamiętam dobrze początek lat 90. i rozproszenie prawicy na wiele drobnych partii. Jeżeli teraz odejdzie grupa Morawieckiego, to dobrze, może nie być źle, ale może być tak, że ugryzie 5-7% wynikowi. I wtedy PiS zjedzie na 18%, czyż nawet 17%. I wtedy zakończy się epoka jednej największej partii PiS-u. To było budowane wiele lat. Jest takie przysłowie, że las nawet nie wolno, Piotrze, a spłonąć ale co, ale może w jedną noc.
0: Ja to wszystko rozumiem, tylko co zrobić w sytuacji, kiedy za chwilę masz kongres stowarzyszenia, który wygląda na samodzielną imprezę i który prowadzi do budowy partii. Co ma zrobić kierownictwo partii? Co ma zrobić? Co ma zrobić? Udawać, że tego nie widzi, czyli pozwolić na erozję przywództwa? Co ma zrobić?
3: Co mają zrobić uczestnicy dyskusji z prowadzącym, kto ma inne zdanie, wygłasza parominutowe tyrady. Masz jakiś pomysł, Jacku?
0: Piotrze, taki mój styl, no musisz przyjąć.
3: Dobrze, chylę pokornie głowę. Na pewno bez grupy Morawieckiego PiS będzie słabszy. Grupa Morawieckiego jest jednak aktywna, wymyśla coś. Ja podam przykład taki. Jeżeli punktem wyjścia tego sporu był ten słynny grill, czyli konferencja programowa, to dlaczego druga strona, czyli ten grupa, która stworzyła to stowarzyszenie wokół Sasina, i miała jakieś podobne inicjatywy na lato. To też wpływa na dramatykę tego sporu. Ja mam niestety wrażenie, że część tych przeciwników Morawieckiego w większym stopniu jest aktywna w śledzeniu jego działaniu niż w proponowaniu czegoś własnego.
0: No ale przecież sytuacja...
3: Daję sobie sprawę.
0: Ale sytuacja, w której ty proponujesz taki scenariusz, że robi coś grupa Morawieckiego, swój kongres programowy i ten główny nurt ma odpowiedzieć swoim kongresem programowym. No przecież to jest sytuacja, w której nie ma już jednej partii. No nie ma jednej partii.
3: Dobrze, ale jeżeli ktoś jest aktywny, a druga strona jest nieaktywna, to siłą rzeczy aktywność tych, którzy coś robią, bardziej się rzuca w oczy i oni wtedy dochodzą do wniosku, że są tarani, że są aktywni. Dobrze, wiem, nie jestem dzieckiem, wiem, że w każdej partii ludzie, którzy nie są w tym wesołym klubie Morawieckiego, który zadziera nosa, uważa, że oni są ci lepsi, mądrzejsi, który puszcza oko do redaktor Miziołek, do pana Fiołka i tak dalej, a to, że prawa strona ma ich popierać, uważają za coś oczywistego, wiem, tacy ludzie mogą działać na nerwy. Ale mądrość polega na tym, aby nie dopuścić do tego rozłamu, a jednocześnie rozładować tą tendencję. Wiem, Morawiecki robi wszystko, aby przeforsować swoje, a jednocześnie mówić, my chcemy zostać. To jest zadanie dla Jarosława Kaczyńskiego, aby ten problem rozwiązać.
0: No ale próbował 5 razy, natomiast nie wychodziło. Bo pytanie jest takie, jakie są intencje grupy premiera Mateusza Morawieckiego? Z całym szacunkiem do niego, moim zdaniem intencje są bardzo wyraźnie zmierzające w kierunku wyjścia. A propos aktywności, no to przecież ma te 7 konferencji programowych.
3: Dobrze, zakończę tylko. Jeszcze raz chcę zwrócić się do obu stron. Jako wyborca prawicy, naprawdę po latach będziecie wspominać duży 25% czy aspirujący do 30% PiS, łatwo to wysadzić w powietrze, potem ciężko będzie skleić. To tak jak chińska waza z porcelany. Można ją rozwalić w sekundę, a skleić na nowo trzeba będzie bardzo, bardzo długim wysiłkiem pracy.
1: Tutaj rozstrzygnięcie należy zdecydowanie do pana premiera Morawieckiego. To on musi w tej chwili zdecydować, a najprawdopodobniej z tego powodu nie decyduje, bo chce jeszcze zyskać na czasie, do czwartku parę dni jest i on nie do końca wie, jakie będzie miał poparcie. Moim zdaniem poparcie dla ewentualnie nowo powstającej tworu, czy partii, czy Stowarzyszenia Morawieckiego po wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości, poparcie 5%, o którym mówił Piotr, moim zdaniem jest nierealne. Pamiętam, kiedyś dawniej były takie sondaże, które dawały grupie Morawieckiego 1-2%.
7: Nie, no był jeden sondaż. 4,8. Oni sami szacują, że będą mieli 10-12%.
1: To niemożliwe.
7: Ja uważam, że to będzie w przedziale między 4 a 7.
1: Moim zdaniem
7: 7 to naprawdę przydobry
1: wiatr. Po pierwszym sukcesie sondażowym w cudzysłowie, potem nastąpi spadek, bo w przypadku tych takich nowo powstających tworów na ogół tak jest. Jak już wspomniałem, Morawiecki jest obarczany przez Konfederację, przez część opozycji za wszelkie niepowodzenia rządu PiS-u, ale tu decyzja należy praktycznie do niego, ponieważ prezes już zadecydował. A co się z tym stanie, trudno powiedzieć. Mogę się tylko przychylić do apelu Piotrka.
7: Prezes Jarosław Kaczyński nie miał żadnego wyjścia. On nie mógł tolerować takiej sytuacji dla takiej elementarnej funkcjonalności Prawa i Sprawiedliwości. Ja tak uważam, po prostu z całym szacunkiem dla tych podpisanych tutaj, bo tam jest wielu oczywiście wartościowych ludzi. Ale generalnie nie mógł tolerować, tak uważam. Ktoś coś jeszcze?
2: Chyba wystarczy.
7: Słuchajcie, mamy jeszcze, właśnie mówiliśmy o złych notowaniach rządu. Zobaczmy, proszę państwa, badanie CBO, Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli to jest ośrodek, który uważa się, jest podległy rządowi, ale oczywiście badacze mogą zachowywać swoją niezależność. No i widzimy, jak rozjeżdżają się te nożyce. Czerwona linia to są ci, którzy nie są zadowoleni z rządu. Niezadowoleni z rządu, proszę państwa. Zielona to są zwolennicy rządu i to się naprawdę bardzo rozjeżdża. Ten rząd nie miał jeszcze tak złych notowań. Miał już raz tylu przeciwników, ale wtedy było troszkę więcej zwolenników, więc takie od jesieni 2023 tak nie było. Czy waszym zdaniem to jest wynik afery szpitalnej, jakiegoś szerszego zjawiska?
2: No na pewno to, co się dzieje w polityce rządu 13 grudnia, znajduje odzwierciedlenie w opinii publicznej. Czy te sondaże są wiarygodne? Ja od dawna mam pogląd, że te sondaże bardziej kształtują opinię publiczną niż ją badają. Być może to jest sondaż, który ma zmobilizować zwolenników koalicji 13 grudnia i Donalda Tuska, pokazując, że takie fatalne notowania są.
7: Nie,
2: natomiast Jacku, ja bym nie wierzyła
7: sondażom. Jak znam polityków, to zawsze wolą dobre sondaże niż złe sondaże.
2: Dobre sondaże nie... Dobre sondaże nie mobilizują. Mobilizują złe sondaże. Wiem coś o tym, bo byli tacy politycy, którzy
7: złe też demobilizują.
2: Zaczynali od badania, jakie są sondaże i badania, co napisała Gazeta Wyborcza. Taka polityka też kiedyś była prowadzona. Więc oczywiście, że to, co się wydarzyło, a szczególnie myślę, że afera szpitalna oczywiście ma swoje znaczenie. Ona dotyka każdego z Polaków, ale ta klęska Tuska na arenie międzynarodowej, to, że Polska została w taki sposób potraktowana przez przyjaciół z Unii Europejskiej w sprawie koalicji
7: polistycznej. No ale to są niszowe wiadomości,
2: no
7: jednak,
2: nie, ale one docierają do ludzi. Nie mów, ja jestem dość uważną obserwatorką.
7: Moim zdaniem saloniki VIP-u, to, że jest taka katastrofa w służbie zdrowia, a oni nie, że w jednym szpitalu, to jest systemowo, oni systemowo wchodzą poza kolejkami.
2: To dotyka każdego z nas, ale pamiętaj o tym, ja bardzo uważnie obserwuję to, co się dzieje w mediach społecznościowych i tam są grupy, które tak jakby no, kształtują opinię publiczną. I ten temat tego zachowania Tuska w Paryżu, tego co się wydarzyło, tego potraktowania, on bardzo był żywo komentowany. Nie lekceważmy tego.
1: Tusk w Paryżu?
2: Tak.
7: Ale mamy też sondaż, proszę państwa, poparcia dla partii politycznych, przygotowany na zlecenie telewizji w Polsce 24 przez pracownię Social Changes. Zerknijmy, bo Ola mówi, pani Aleksandra Jakubowska mówi o manipulacjach sondażami i no tutaj PiS jest bardzo blisko, Prawo i Sprawiedliwość jest bardzo blisko Koalicji Obywatelskiej. To ledwie 2 punkty różnicy. No Konfederacja wyraźnie niżej i formacja Grzegorza Brauna także, no Lewica tutaj z solidną pozycją. Ja myślę, że może być taka operacja zbijania notowań PiSu, lekko podciągania Konfederacji i takiego pokazywania, że za chwilę mijanka, że to już jest trup, no więc trzeba to dobijać, a ten wynik jest bardzo dobrym wynikiem na tym etapie.
1: Jeśli mogę coś dodać, to był przecież ostatnio sondaż, na którym oparł się cały ten spotkanie Tuska z reprezentacją Koalicji Obywatelskiej i to był sondaż przygotowywany przez Na Temat, także taki raczej redakcja prorządowa, robiony przez CBOS, także z drugiej strony też, że tak powiem, rząd miał pewien wpływ i tam właśnie było bardzo wysoko podciągnięcie dwóch konfederacji i ten sondaż Na Temat stoi w sprzeczności jak gdyby z tym naszym sondażem. To są dwa kompletnie różne sondaże, ale rzeczywiście istnieje taka tendencja wśród sondażowni, że się pompuje właśnie dwie konfederacje celem osłabienia PiSu, stworzenia wrażenia słabości PiSu. I tu ten sondaż Na Temat był taką gruntem, takim podkładem pod tą konferencję, na której Donald Tusk powiedział do swoich ludzi, że koniec PiSu i teraz atakujemy Konfederację.
7: Tak, no jest informacja, że Donald Tusk już ogłosił koniec PiSu na zamkniętym spotkaniu.
1: Przykład tego, jak ten sondaż współgra z takim wydarzeniem, jakim jest spotkanie klubu i przedstawienie klubowi swoich racji i koncepcji. Jak gdyby podbija to pozycję Tuska i jego tezy, że PiSu nie ma, a Konfederacje rosną w siłę. Rany Boga, co się dzieje? Trzeba ratować sytuację.
6: No więc wracamy do tego, że sondaże bardziej kształtują opinię publiczną, niż ją odzwierciedlają i często to po prostu namacalnie wręcz widać.
7: I kształtują i odzwierciedlają. No to nie jest tak, że nic nie pokazują.
6: No coś tam pokazują. Jeżeli miałyby ten sondaż niezadowolenia z rządu mobilizować do czegokolwiek Tuska, to chyba do jeszcze większego zamordyzmu, bo to obiecał swojemu elektoratowi i tylko w tym się wykazuje. Natomiast cała reszta państwa leży. Po prostu mamy gigantyczny deficyt budżetowy, afery na aferze.
7: On wrócił w swojej narracji do tego, że będzie rozliczał no, działania przeciwko panu Maciejowi Świrskiemu, członkowi Krajowej Rady, organu konstytucyjnego i zapowiedź uderzenia w Trybunał Konstytucyjny, czyli po 3 latach rządów jedyne, co może położyć na stole, to ten VAT, prawda?
6: Nie, to już jest nie do zniesienia, no bo wydawało się, że już nic gorszego niż wyprowadzenie posłów z Pałacu Prezydenta pod nieobecność prezydenta nic gorszego być nie może, a jednak to idzie coraz dalej, no tam wywalanie łomem szaf, teraz była próba wkroczenia do Trybunału Konstytucyjnego, też słyszałam, że podobno byli
2: wyposażeni w łomy.
1: Walizka prokuratora, który był tam nielegalnie.
6: Tak, więc no, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo wszystkie możliwe siły zewnętrzne niesprzyjające Polsce, oni nie muszą kiwać palcem, żeby rozwalić nasze państwo. To robi sam rząd.
7: Ale są też w Polsce, ja też zawsze mówię, żeby patrzeć na to z drugiej strony, że są w Polsce siły, środowiska, formacje polityczne, które chcą zmiany, które chcą lepszej Polski, które mają program i które pokazały, że potrafią rządzić. To jest dużo. To jest dużo. Wiele razy w naszej historii nie mieliśmy szansy po prostu.
6: No. Dlatego tym bardziej jedność. Nie możemy pokazywać jakiegoś użerania się wewnętrznego.
7: Ale jedność musi oznaczać, że jednak no, szanujemy jakieś też formacje, w których działamy.
6: Pewne awantury niech się toczą tam, gdzie toczyć się powinny. To znaczy w kuluarach.
7: Imprezy typu grille to już nie są kuluary.
2: Który poleci do mediów, bo chce zasłużyć.
7: Jeszcze w sprawie notowań rządu.
2: jeżeli można, proszę. To anegdotycznie powiedziałeś, że prorokował Tusk koniec PiSu, to ja przypomnę tylko, że w 2012 roku ukazała się książka Andrzeja Morozowskiego i Michała Kamińskiego pod tytułem Koniec PiSu. No i jakoś minęło od tego czasu 14 lat i tego końca nie widać.
7: Piotr Semka w sprawie notowań rządu, Piotrze, bo to jest rzeczywiście chyba coś, co myślę Donalda Tuska bardzo niepokoi.
3: Dobrze, no ale teraz sobie wyobraźmy, że Tusk ogląda te sondaże i mówi do swoich znajomych. Jeżeli prawica podzieli się na cztery części, to będzie miała znacznie większe trudności w stworzeniu potem wspólnej alternatywy. Ja kontroluję Czarzastego i resztówki po Hołowni i PSL znacznie silniejszą ręką. W związku z tym, nawet jeżeli moje sondaże są kiepskie, to ja szybciej chwycę te cztery partie w jedną silną koalicję niż oni, a jeszcze Mentzen mi pomoże, bo Mentzen tak nienawidzi PiSu, że zawsze będzie wolał Tuska niż Kaczyńskiego. No i co? Ja oczywiście mówię to na zasadzie przypominania, w jak ciężkiej sytuacji jest PiS i jak duże możliwości grania osłabieniem swoich rywali ma Tusk. A oczywiście to, co się dzieje po stronie rządu, to jest taki pokaz arogancji. Nie wiem, czy za chwilę będziemy mówić o nowej pani rzecznik praw obywatelskich, ale wybór na nią jednej z inicjatorek akcji Wejście do drzwi, to już jest demonstracja takiej arogancji. No i jeszcze jedno, jak Marzena mówiła o niedawnych próbach włamania się do Trybunału Konstytucyjnego przez ludzi przysłanych przez Tuska, to mi się przypomniało, jak w podstawówce mówiliśmy prawo elektryczne OMA, nie wychodź z domu bez łoma. Taka jest chyba teraz dewiza ekipy Tuska.
7: To prawda, proszę państwa, ale też no, czasami są takie sytuacje, że się tych podziałów po prostu nie da uniknąć, bo różni aktorzy mają różne plany i różne cele. No, nie wystarczy się złapać za ręce. No, to jest bardzo trudna sztuka. Tam są ludzkie ambicje i powtarzam, no, moim zdaniem to już są de facto dwie partie, więc tutaj trzeba coś z tym zrobić. Dobrze.
6: Ale są dziejowe momenty krytyczne, no, w których trzeba ambicje schować, ale jeżeli, i naprawdę zrozumieć
7: tak,
6: odpowiedzialność.
7: Ale nie da się prowadzić polityki, w której linia nie jest realizowana. To jakby to jest ABC polityki. No, są decyzje, muszą być realizowane. I, bo to jest dzisiaj tak, że energia tego się po prostu znosi się. To się wszystko zapada.
1: Widać wyraźnie, że te spory wewnątrz PiSu wpływają rzeczywiście na wizerunek partii, bowiem w tej chwili jest taka sytuacja, że po dwóch ciosach, można powiedzieć, no prawie śmiertelnych, ciosów wibrującej pięści. Jedne to jest afera szpitalna, a drugi cios to Ukraina i cała postawa rządu, która jest wybitnie proukraińska, i cała postawa większości narodu, który po prostu odczuwa zawód i krytykuje rząd. W związku z tym to były ciosy, które można było wykorzystać, ale przez te spory w PiSie wizerunkowo Tusk wychodzi, robi kontrofensywę w postaci dania pani Gregorczyk Abram na rzecznika. To jest premierowi kopytka urosły wyraźnie w tej sytuacji i no to widać, jakie to są skutki.
7: Cześć, ja uważam, to jest po prostu, to są długi wobec globalistów, też, wobec soroszowców, to mają być w takich kluczowych stanowiskach, bo to jest ważne stanowisko. Mają
2: teraz
7: być ludzie, którzy reprezentują tę globalną sieć, która chce przemielić narody i zrobić z nas wszystkich, no, że tak
2: mówimy,
7: powiem, reprezentację Francji.
2: Mówimy o osobie, która będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich, a teraz spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, nawet jeżeli ono jest retoryczne. A co przyniosła nam, społeczeństwu, kadencja poprzedniego rzecznika praw obywatelskich? Czym on się zapisał? W jakiej sprawie interweniował?
7: No, zapisał się tym,
2: co?
7: Że nie ideologizował, tylko zajmował
2: się...
7: Czym nie, się czasami
2: zajmował?
7: Interweniował w takich sprawach również dla władzy niewygodnych. To pan profesor Więcek. Oddajmy uczciwie, ja myślę, że on nie najgorzej swoją funkcję
6: tylko
7: wypełnił. No tak uważam.
6: Okazać, kiedy...
7: Adam Borowski byłby świetny, oczywiście.
6: Tylko teraz
7: Konfederacja
6: może się...
7: głosowała przeciwko Adamowi Borowskiemu, to też jest ważne.
6: O ile wcześniej być może rzecznik zajmował się gdzieś po cichu sprawami, które do niego wpływały, to teraz ta sytuacja absolutnie radykalnie się zmieni, bo wchodzi na ten urząd aktywistka, która broniła mniejszości LGBT, broniła ludzi atakujących służby mundurowe na granicy podczas operacji Śluza, która jest jawnie antypisowska.
7: Pani
2: jeszcze do tego.
6: Ona wyciągnie
2: apelowała w Brukseli o zablokowanie funduszy dla Polski.
6: Dla Polski. Tak, tak, no to jest antypolska aktywistka. W bardzo wielu momentach pokazywała taką antypolską twarz. Ona dzisiaj z tego urzędu zrobi narzędzie do dalszej walki.
7: To już nie pokażemy, w każdym razie ona była wszystkim w grupie Wejście, która rozwalała telewizję publiczną i no to będzie śledztwo z tego w przyszłości. Ale dobrze,
1: ale
7: teraz...
1: twierdzi, że nie miała żadnych pełnomocnictw.
7: Prezydent Zełenski, teraz prezydent Zełenski, proszę państwa, wręczył najpierw order Urszuli von der Leyen i powiedział, że tego orderu nikt nie zabierze w domyśle, tak jak Polska, bo Ukraina dotrzymuje słowa, a wczoraj nagle, jak grom z jasnego nieba, komunikat, że prezydent Zełenski zebrał jakiś komitet do spraw polskich i ogłasza, no właśnie, ważne sprawy.
8: Zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Po trzecie, zostaną podjęte decyzje o udzieleniu znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty poszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski.
7: No i może zacznijmy od Piotra Semki. Piotrze, no moim zdaniem to jest olbrzymi sukces polskiej polityki, no zwłaszcza linii prezydenta Karola Nawrockiego, ale także linii profesora Czarnka.
1: Powiem.
3: To jest olbrzymi sukces Karola Nawrockiego.
1: No toż mówimy. No.
7: Tak mówię właśnie. Prezydent.
3: Nie jest to sukces Radosława Sikorskiego i nie jest to sukces Donalda Tuska.
7: My nie wiemy, co z tego wyniknie, z tego komunikatu, ale faktem jest, że...
3: Ale nie jest prosta sprawa. To znaczy Nawrocki zrozumiał, że bez wyraźnego sygnału, po pierwsze, sprawa nie będzie zauważona w światowych mediach, a została. I Ukraina wcale na tym dobrze nie wyszła, bo czytelnicy w Oslo, w Brukseli, w Madrycie i w Rzymie dowiedzieli się o wydarzeniach wołyńskich, które nie były specjalnie znane.
1: Nawet Al Jazeera.
3: Drugie, Zełenski swoimi działaniami pokazuje, że spuszcza z tonu. Choć oczywiście u niego to są skoki, bo gdyby naprawdę to była jakaś zmiana, to by nie pozwalał sobie na zaczepki wobec Polski w trakcie przyznawania orderu pani Urszuli von der Leyen.
7: No ale to zaczepki były przed tym komunikatem. Zaczepki były przed tym komunikatem, że otwiera archiwa.
3: Dobrze, ale jeżeli zmieniamy jakąś politykę, no to nie robimy tego z dnia na dzień. No
7: czasami robimy z dnia na dzień. No czasami przyszli do niego ludzie, powiedzieli, słuchaj, to nam naprawdę szkodzi. No.
1: Jeszcze jest jedna kwestia, że polityka wschodnia, mam na myśli politykę Moskwy.
7: Daj Piotrowi powiedzieć, przepraszam Piotrze, jeszcze króciutko już proszę, króciutko.
3: Słuchajcie, naprawdę przyjmijcie, że jak się jest na łączeniu, to się ma mniejsze szanse niż wy. Wesołe ponczusie w studiu.
1: No ale ty na maksa ten czas wykorzystujesz.
7: Piotrze, ale ty jesteś co tydzień, a oni są co miesiąc, no.
2: Ale jeżeli można, bo ja dzisiaj tak jestem trochę w kontrze do tego. Tylko jedno zdanie, w kontrze trochę do tego, co was mówią. Dlatego wczoraj była premiera Odysei. No, wczoraj była premiera Odysei Nelana, ja sobie pozwolę w takim z duchu powiedzieć.
1: Z tą burzynką Helena.
2: Nie z Odysei, ale z Eneidy Wergiliusza, słowa Laokona. Strzeżcie się Greków, nawet gdy przynoszą dary. W ogóle nie wierzę w ani jedno słowo, które pada ze strony ukraińskiej. A informacja o tym, że mówi się o zwiększeniu funduszy dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, jest bardzo niepokojąca.
7: Nie no, te fundusze mają iść po to, żeby oni mogli pomóc obsługiwać, tak wynika z tego komunikatu, obsługiwać nasze prace archiwalne, kwerendę
1: i... Ja dokończę swoją myśl, którą praktycznie
2: żeby prowadzić prace archiwalne przebywalne na terenie Polski, żeby wykryć ofiary Armii Krajowej w postaci zamordowanych Ukraińców.
7: Ale jakiś gest wykonuje ten Zełenski, no to jakoś dostrzeszy.
6: Ale to pozorowane.
1: Ale gesty w wykonaniu wschodniej polityki, czego przykładem jest wiele tego typu gestów, które padały i padają ze strony Moskwy, jest właśnie robienie dobrej atmosfery, mówienie tak, wszystko jest w porządku, tutaj już będą wykopki, a co z tego wyjdzie, dopiero zobaczymy. Bo to, co mówi Ola, że nie wierzy Kijowowi nawet...
2: Jak przynoszą dary.
1: Ukrainie przynosi dary, to trzeba uważać, proszę państwa. No.
6: Tak, doświadczenie pokazuje, że prezydent Zełenski potrafi nam wbić nóż w plecy, nawet wtedy, gdy wcześniej się uśmiechnie i poklepie po plecach. To musi mieć drugie dno. Nie wierzę w to, że nagle nastąpiła taka zmiana, zwłaszcza, że...
1: Może Trump dzwonił na przykład, to się wtrącił.
7: Dla niego grzanie tematu, czy eksponowanie tematu Wołynia przez Polskę, to spowodowało, że się rozlało po świecie i to nie chodzi tylko, że Ukraińcy coś zrobili strasznego w 1943 roku, tylko, że dziś celebrują tradycje, które mają posmak nazistowski, posmak odnoszą się do oddziałów związanych z SS i to zaczęło Ukraińców boleć. I to boli również Bałtów, to boli wszystkich, którzy na wschodzie inaczej niż Polacy mieli takie karty. Uważam, i po prostu Ukraińców to boli. Tu my znaleźliśmy dobry punkt dotarcia, dobry punkt przełożenia.
6: Na pewno ta sprawa wybrzmiała i prawda historyczna wybrzmiała mocniej niż dotychczas. Natomiast Ukraina, wystarczy posłuchać tego, co mówił Zełenski, dla nich bohaterowie są bohaterami, czyli ci, którzy dla nas są ludobójcami.
7: Proszę państwa, Radio Warszawa zostanie. Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Wija w Rzeszowie. To stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i dziękuję uczestnikom tego wydania. Aleksandra Jakubowska, Marzena Nykiel, Andrzej Rafał Potocki, na łączach Piotr Semka. Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. Cieszymy się, że cało wróciłeś ze swoich wojaży. Proszę państwa, gorąca audycja, gorąca dyskusja, no to są sprawy naprawdę fundamentalne dla polskiej przyszłości, dla polskiego obozu niepodległościowego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.

Za oknem pochmurno, ale mam nadzieję, że u Państwa nie pada deszcz, a tym utworem Lanberry, proszę Pana, wywołaliśmy uśmiech na Państwa twarzach. A przypominam, że słuchają Państwo weekendowego programu Radia Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze godzina 9:58. Wszyscy zawsze odliczamy dni do weekendu, ale czy zastanawialiście się Państwo kiedyś, jak od dawna niedziela jest oficjalnie dniem wolnym od pracy? Tradycja odpoczynku siódmego dnia ma oczywiście korzenie biblijne, ale prawnie usankcjonował to dopiero cesarz Konstantyn Wielki w 321 roku. Wydał on dekret, że w czcigodny dzień słońca, czyli chrześcijańską niedzielę, rzemieślnicy i mieszkańcy miast mają powstrzymywać się od pracy. Co ciekawe, dekret nie dotyczył rolników, którzy w razie dobrej pogody musieli zbierać plony. Minęło ponad 1700 lat, a my wciąż świętujemy ten dzień. Niedziela już jutro, a tymczasem na antenie Radia Nadzieja Coldplay w utworze Hymn for the Weekend.

0: dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
1: Po reklamie.
0: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Na antenie Radia Nadzieja Oskar Cym, zaśpiewał Nie musisz się bać. Na naszym radiowym zegarze 7 minut

0: Ankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym. Prawie co drugi Polak planuje remont w ciągu najbliższego roku. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, w którym roku Chorwacja przyjęła euro. Poprawna odpowiedź to 2023 rok. A najszybciej nadesłała ją pani Małgorzata Cyganiak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Podwyżka cen badań technicznych do 149 zł miała być dla stacji kontroli pojazdów oddechem ulgi, ale koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności. Na koniec kwietnia zaległe zadłużenie podmiotów z tego sektora wzrosło o prawie 2 miliony złotych i przekroczyło 90 milionów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor.
1: 341 stacji kontroli pojazdów w Polsce ma obecnie problemy z terminową spłatą swoich zobowiązań. Przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów znaleźli się w pułapce.

0: z jednej strony stoją przed koniecznością kosztownej modernizacji aparatury diagnostycznej, z drugiej ich przychody pozostają zakładnikiem sztywnego, odgórnego cynika, na który nie mają żadnego wpływu. Dodatkowo koszty operacyjne, w tym skokowe podwyżki cen energii, składek społecznych czy kosztów pracy, mogły wpłynąć na ograniczenie zyskowności.
1: A te wspomniane 341 stacji kontroli pojazdów z problemami z terminową spłatą zobowiązań to o 9 więcej niż przed rokiem. Okazjonalna lub jednorazowa sprzedaż lemoniady, soków, owoców i wypieków przez dzieci nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy pochwalili dziecięcą przedsiębiorczość i zaapelowali o przestrzeganie higieny. Taka okazjonalna działalność nie wymaga rejestracji i zezwoleń, ale powinna się odbywać w określonych warunkach. Chodzi m.in. o dbanie o czystość rąk, odzieży i naczyń, ochronę wyrobów przed kurzem i owadami, korzystanie ze świeżych i czystych produktów, czy używanie wyłącznie wody pitnej. Produkty powinny być sprzedawane w jak najkrótszym czasie od przygotowania, a młodzi sprzedawcy powinni informować klientów o możliwych alergenach. Rząd przyjął przepisy o najmie krótkoterminowym, ale wykreślono z niego zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od tej działalności. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy i według rządowej propozycji mieszkania w rejestrze będą musiały mieć regulamin korzystania z takiej formy najmu. Sąsiedzi będą mogli zgłaszać jego naruszenia, a mieszkanie ewentualnie będzie mogło zostać wykluczone z rejestru. W Polsce rośnie liczba osób, które korzystają z płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do kwietnia przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towarów z późniejszą zapłatą nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski wyjaśnia, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
2: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Warto też pamiętać, że przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny płatności odroczone zmniejszają dostępną kwotę. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Inflacja w czerwcu mocno wyhamowała do 2,5%. A wszystko za sprawą tańszych paliw i żywności. Kolejne miesiące nie będą jednak już tak dobre z punktu widzenia naszych portfeli, prognozuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
2: W lipcu najpewniej inflacja wzrośnie i ona może wzrosnąć gdzieś w okolice 3%. To będzie oczywiście efekt wycofania się z programu CPN, który chronił konsumentów przed nadmiernym wzrostem cen paliw i w kolejnych miesiącach najpewniej inflacja ukształtuje się gdzieś w okolice górnego ograniczenia celu inflacyjnego, czyli w okolice 3,5%.
0: Zdaniem ekonomistki spadku inflacji można się spodziewać dopiero w roku przyszłym. Jest jeszcze jeden element inflacji, którego Rada Polityki Pieniężnej nie powinna ignorować. Chodzi o inflację usług, która pozostaje podwyższona. Ceny usług edukacyjnych rosną o 6% w skali roku, rekreacji i kultury o 5,2%, usług zdrowotnych o 5%, a ceny usług restauracyjnych i zakwaterowania o 4,5%. Polacy coraz śmielej podróżują i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby wyjazdów. Z najnowszego raportu Polacy w podróży – szybki awans do europejskiej czołówki wynika, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania. Mówi Wiktor Mrozowski, ekonomista banku PKO SA, współautor raportu.
3: Jednocześnie podróżujemy po swojemu. Wakacyjne rankingi kojarzą się głównie z Turcją, Egiptem czy Hiszpanią, ale gdy uwzględnimy wszystkie prywatne wyjazdy zagraniczne, także city breaki i odwiedziny bliskich, to na czele znajdują się Niemcy i Wielka Brytania. To wyróżnia nas na tle wielu krajów Europy i pokazuje, że o wyborze kierunku decydują nie tylko słońce i plaża, lecz także więzi rodzinne i migracyjne.
0: Podróże są już stałym elementem życia Polaków. W ciągu ostatniej dekady wydatki na nie w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o ponad 120%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Z raportu Amron Sarfin wynika, że w pierwszym kwartale 2026 roku banki w Polsce zawarły ponad 73 tysiące umów kredytów mieszkaniowych. To o prawie 14% więcej niż w poprzednim kwartale i o 52% więcej niż rok wcześniej. Zanim bank udzieli kredytu, dokładnie analizuje każdy wniosek o kredyt hipoteczny. Doktora Jacka Furgę, szefa Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, zapytaliśmy, co i po co sprawdza bank przed wydaniem decyzji kredytowej.
4: Bank, analizując wniosek kredytowy o kredyt mieszkaniowy, bierze pod uwagę trzy główne elementy. Wartość zabezpieczenia udzielonego kredytu, wiarygodność kredytową kredytobiorcy oraz zdolność kredytową kredytobiorcy. Z zabezpieczeniem sprawa jest najprostsza, bo to zabezpieczenie daje z reguły zapewnia nieruchomość i jej wartość w postaci ustanowionej na niej hipoteki. Wiarygodność kredytową nabywa się będąc klientem banku, gdzie bank może swojego stałego klienta zweryfikować, jakiej wysokości ma wpływy, jak się wywiązywał z wcześniejszych zobowiązań, jak spłaca kartę kredytową itd., itd. Natomiast zdolność kredytowa to jest weryfikacja jego bieżących przychodów, możliwość oceny wzrostu tych przychodów w czasie, ale również skład gospodarstwa domowego, rodzaj zajmowanego mieszkania, czyli bank analizuje niezbędne koszty, które rodzina kredytobiorcy czy kredytobiorca musi ponosić, żeby normalnie dalej funkcjonować. I dopiero nadwyżka nad te typowe koszty życia pochodząca z przychodów danego, z wynagrodzenia danego kredytobiorcy jest podstawą do oceny jego zdolności kredytowej. Ile tych wolnych środków będzie miał do dyspozycji na obsługę obciążenia kredytowego, czyli czy będzie w stanie spłacać ratę kredytową i odsetki przez te 20, 25 czy 30 lat, okresu, na który zaciągnie kredyt.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Blisko 60% Polaków przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z rekrutacji, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Codzienna logistyka to dziś jeden z kluczowych czynników decyzyjnych na rynku pracy, podkreśla Anna Goreń z Pracuj.pl.
2: Szybka podróż do firmy jest obecnie trzecim najważniejszym elementem, na który zwracamy uwagę przy wyborze pracodawcy. Zaraz po odpowiednim wynagrodzeniu i stabilności zatrudnienia. Co więcej, brak transparentności w tej kwestii potrafi zniechęcić już na starcie, ponieważ blisko 4 na 10 badanych zrezygnowałoby z aplikowania na interesującą ofertę, gdyby nie znalazło w niej precyzyjnej informacji o lokalizacji firmy.
1: A blisko 80% badanych deklaruje, że wybierze firmę położoną dalej od domu, o ile dojazd do niej będzie sprawniejszy i bardziej komfortowy.

0: Prawie co drugi Polak, 44%, planuje remont w ciągu najbliższego roku. Szczegółowy kosztorys szacuje jednak zaledwie co piąty, a co szesnasty nie planuje budżetu w ogóle. Najliczniejsza grupa planujących szacuje całkowity koszt remontu na kwotę od 10 do 20 tysięcy złotych. To wyniki najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie Smartnej Grupa Onej. Z badania wynika również, że ponad 40% respondentów przekroczyło budżet podczas ostatniego remontu. Co wtedy robili? Najczęściej sięgali po oszczędności lub ograniczali zakres pracy. Na zewnętrzne finansowanie remontu otwarty jest co trzeci Polak.
1: Piątek.
0: Lato to czas festiwali, dlatego UOKiK przygotował poradnik dla osób wybierających się na koncerty. Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pierwsza rada to sprawdzenie, czy mamy bilet w odpowiedniej formie.
2: Organizator może wymagać jego okazania w aplikacji mobilnej, pliku PDF albo wydruku. Warto pobrać taki bilet wcześniej, żeby mieć do niego dostęp także offline, na przykład jeśli na miejscu będzie problem z internetem. Pamiętajmy, by nie publikować zdjęć biletu, kodu QR czy jego numeru, aby nikt nie wykorzystał naszego biletu przed nami.
0: Przed pójściem na koncert warto też zapoznać się z regulaminem imprezy i obiektu. A więcej porad na stronie internetowej UOKiK-u. We wrześniu, równolegle z premierą nowej kinowej ekranizacji Lalki, Szczepan Twardoch, Sylwia Hutnik i Wojciech Chmielarz zaprezentują autorskie opowiadania inspirowane postaciami z powieści Bolesława Prusa. Seria opowiadań Nie Lalka pokaże, jak potoczyłyby się losy Izabeli Łęckiej, Stanisława Wokulskiego czy Ignacego Rzeckiego, gdyby byli bardziej niezależni finansowo. Projekt realizowany przez ING Bank Śląski pokazuje, jak niezależność finansowa i możliwość życia na własnych zasadach mogą wpływać na życiowe wybory. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ceny paliw na stacjach niebezpiecznie zbliżają się do granicy 7 zł. Spowodowane jest to ciągle niestabilną sytuacją w cieśninie Ormus oraz zakończeniem rządowego pakietu, który ograniczał wzrost paliw. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jak w skrócie nazywał się rządowy pakiet zapobiegający wysokim cenom paliw. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

Zatrzymaj się. Posłuchaj dźwięków, które cię otaczają. Zamknij oczy i usłysz więcej. Skup się na tym, by usłyszeć nie tylko dominujące dźwięki, ale również te bardziej ciche, tworzące tło akustyczne. Zmień otoczenie, wyjdź do innego pokoju albo na zewnątrz. Posłuchaj dźwięków swojej ulicy, okolicznego parku, wyskocz do lasu albo na łąkę, jeśli możesz. Skoncentruj się na słuchaniu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słuchania. Światowy Dzień Słuchania jest co roku organizowany przez World Listening Project, organizację zajmującą się ekologią akustyczną, dyscypliną, która bada relacje między ludźmi a światem przyrody za pośrednictwem dźwięku. Data została wybrana nieprzypadkowo. To rocznica urodzin Raymonda Murraya Schaeffera, kanadyjskiego kompozytora i ekologa, uważanego za twórcę ekologii akustycznej. Światowy Dzień Słuchania powstał nie tylko po to, by podkreślać znaczenie umiejętności słuchania i wysłuchiwania innych ludzi, co jest niezwykle ważną umiejętnością, lecz by zwrócić uwagę na dźwięki otaczającego nas świata oraz ich wpływ na nas. A Państwo słuchają Radia Nadzieja na naszej antenie. Teraz utwór zatytułowany Cisza.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Tak, tak, to jest weekend w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja, a na naszym radiowym zegarze 46 minut po godzinie 10. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 582 razy w związku ze zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji odnotowano na zachodzie kraju. Rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec powiedział Polskiemu Radiu, że po burzliwym dniu noc była spokojna.
2: Państwowa Straż Pożarna 17 lipca odnotowała 582 zdarzenia spowodowane przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w prawie całym kraju. W Bieszczadach wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. IMGW prognozuje tam burze, które miejscami będą towarzyszyć opady deszczu w wysokości od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem województw lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz zachodnich powiatów Wielkopolski, Dolnego Śląska i Pomorza, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. A my pozdrawiamy wszystkich strażaków i dedykujemy im piosenkę Dmuchawce, Latawce, Wiatr.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Już tylko 5 minut brakuje do godziny 11, a słuchają Państwo oczywiście weekendowego programu Radia Nadzieja. Czy kojarzycie Państwo gwardię szwajcarską, tych barwnych żołnierzy w renesansowych strojach, którzy strzegą papieża? To jedna z najnowocześniejszych armii świata, ukryta pod historycznym kostiumem. Żeby zostać gwardzistą, trzeba być między innymi szwajcarskim katolikiem, mieć nienaganną opinię i przejść rygorystyczne szkolenie wojskowe. Ale mało kto wie, że na czas służby żołnierze otrzymują obywatelstwo Watykanu i watykański paszport. Kiedy kończą służbę, paszport muszą zwrócić i na powrót stają się zwykłymi Szwajcarami. Jak widać, służba Bogu i papieżowi potrafi całkowicie zmienić życie, nawet to w dokumentach. Czy jesteście Państwo zaskoczeni tą wiadomością? Jeśli jeszcze niedostatecznie, to zaskoczy nas teraz Marcin Sójka, śpiewając Zaskakuj mnie.
1: Ciągle zbyt posępną.

stoicie w kolejce na lotnisku albo czekacie na odprawę graniczną w drodze na zagraniczne wakacje, mam dla Was ciekawostkę. Wasz paszport też ma swojego świętego opiekuna. To święty Torbacz, a dokładniej święty Jan Chrzciciel de la Salle. Choć oficjalnie jest patronem nauczycieli, to ze względu na swoje liczne podróże i ciągłe zmienianie miejsc w obronie swoich szkół, francuscy podróżnicy zaczęli wzywać go przy formalnościach urzędowych. W wielu krajach uważa się go za nieoficjalnego patrona bezpiecznego przekraczania granic i szczęśliwych powrotów. Oby wasze paszporty działały bez zarzutu, a kolejki do kontroli były jak najkrótsze. Słuchacie Państwo letniego pasma w Radiu Nadzieja, a teraz też o podróżowaniu, ale na piechotę. Idziesz ze mną. To tytuł piosenki Dawida Kwiatkowskiego, która wybrzmi na antenie Radia Nadzieja.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację,

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym zegarze 7 minut, po godzinie 11. Już za chwilę One Republic w utworze

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Polskie firmy sektora rolno-spożywczego konsekwentnie rozwijają potencjał eksportowy, sukcesywnie wkraczając na kolejne rynki. O nowych kierunkach dla polskich producentów Katarzyna Polewko rozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Coraz częściej słyszymy, że polska żywność to synonim wysokiej jakości. Czy jest to doceniane na światowych rynkach?
3: Polska żywność jest coraz lepiej odbierana na światowych rynkach. Tak naprawdę Polska jest samowystarczalna żywnościowo, ale też może produkować na zewnątrz i tak właśnie się dzieje. Jesteśmy jednym z kluczowych eksporterów żywności na rynki europejskie i na rynki krajów trzecich. Coraz więcej nowych rynków staramy się otwierać po to, by polscy rolnicy, polscy przetwórcy mogli produkować żywność, mogli przygotowywać żywność wysokiej jakości. Na to stawiamy, żeby ona była bezpieczna, wysokiej jakości i tak też się dzieje i to przynosi efekty. Wartość eksportu stale rośnie. Rok 2025 zamknęliśmy kwotą 58,4 miliarda euro, co daje kwotę prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego eksportu Polski, ale też wzrost 9% w porównaniu do roku 2024. 75% tego eksportu wysyłamy na rynki europejskie, 25% to rynki krajów trzecich.
2: Jakie konkretne działania podejmuje ministerstwo, aby pozyskiwać nowe rynki zbytu dla polskich produktów?
3: Przede wszystkim chcemy zwiększać udział eksportu, pokazywać nasz potencjał w kolejnych częściach świata, na kolejnych kontynentach i tak też się dzieje. To udział w wielu targach, misjach handlowych, to możliwość pokazania naszego potencjału i też sprawdzenia, jakie są potrzeby w danym kraju. To chociażby w 2025 misja do Algierii, czy w 2026 misja do Egiptu. Tutaj szukamy rynku zbytu dla naszego zboża konsumpcyjnego, więc te i targi, i wystawy branżowe, i misje, to wszystko musi działać wspólnie.
2: Panie ministrze, czy są kierunki, które jeszcze kilka lat temu wydawały się dla polskich producentów nieosiągalne, a dziś dzięki działaniom ministerstwa stają się realnym kierunkiem eksportu?
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stara się działać wielotorowo. I tutaj udało się w ostatnim czasie dużo zrobić, chociażby otwarcie rynku japońskiego dla polskiego mięsa drobiowego, czy rynku Korei Południowej, Filipin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Maroka, mięso wołowe tak samo.

0: nową rynki Japonii, Uzbekistanu, Malediwów. Podejmujemy te działania, żeby uruchamiać eksport mięsa drobiowego na rynek chiński. Tak naprawdę ostatnie już decyzje zapadły dotyczące regionalizacji i mam nadzieję, że w najbliższym czasie już polski drób pojedzie na rynek chiński. To są właśnie te rynki azjatyckie, które do tej pory były zamknięte. Dzisiaj widzimy je jako duży potencjał dla naszych produktów.
1: Dlaczego ministerstwo kładzie szczególny nacisk na dialog i porozumienie z przedstawicielami krajów trzecich? Czy ten rynek, panie ministrze, to jest duża szansa dla polskich producentów?
0: Niezależnie na jaki rynek sprzedajemy nasze produkty, ważne, żeby wysyłać, eksportować te produkty, bo przecież własne możliwości spożycia, wykorzystania mamy ograniczone, więc musimy wysyłać te produkty na rynki. W tym rynek europejski, 75% całego eksportu idzie i rynki krajów trzecich to pozostałe 25% eksportu i tutaj oczywiście mięso, przetwory czy mięsne, czy inne produkty mleczne, słodycze, ale też musimy budować taką silną markę polskiej żywności, polskich produktów, bo oczywiście wchodząc na nowy rynek musimy konsumentów do naszych produktów przekonać, bo często na tych rynkach są inne produkty z innych krajów, więc tu musimy konkurować, ale to się udaje. W 2025 roku do krajów pozaunijnych wyeksportowaliśmy produkty rolno-spożywcze o wartości 14,5 miliarda euro, co daje kwotę 62 miliardów złotych, wzrost wartości eksportu o 3%, udział krajów poza Unią Europejską w tej całej właśnie, w całym naszym eksporcie to 25%, a głównymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski do krajów trzecich, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, w 2025 roku były Zjednoczone Królestwo, tutaj przychody na poziomie prawie 4,5 miliarda euro. Ukraina 1,2 miliarda euro, to też wzrost o 23% rok do roku. Stany Zjednoczone 838 milionów euro, wzrost o 7% w porównaniu rok do roku, czy Turcja ponad 0,5 miliarda euro, wzrost o 16% rok do roku. I tutaj kładziemy szczególny nacisk na to, żeby ten dialog, porozumienie z przedstawicielami państw trzecich był prowadzony, bo to nowe możliwości, duże szanse dla naszych produktów rolno-spożywczych. Polska żywność cieszy się coraz większym uznaniem tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Ostatni mój pobyt na targach Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku pokazuje, że jest ogromny potencjał. 24 firmy z tego sektora rolno-spożywczego z Polski pokazało się ze swoimi produktami, ze swoimi możliwościami po to, żeby ten rynek też otwierać. Nie dość, że jesteśmy samowystarczalni, to możemy dużo eksportować i to cieszy, bo to pokazuje, że jednak wykorzystujemy swój potencjał eksportowy, produkcyjny.
1: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych.
2: Agroinfo.
3: W szczycie sezonu na polskie owoce jagodowe minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zainaugurował kampanię To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Więcej o kampanii można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
3: Aplikacja suszowa uruchomiona. Producenci rolni mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia suszy. Wniosek może złożyć każdy producent rolny, który ma profil zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.
2: Agroinfo.
3: Ubój pastwiskowy wreszcie możliwy. Minister Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju. uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tzw. uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach i bydła utrzymywanego w systemie otwartym.
2: Agroinfo.
3: Do 31 lipca 2026 roku można składać wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, w tym m.in. na odnowienie drzewostanu lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku pożaru. Pomoc jest realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Z kolei do 30 lipca młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Agroinfo.
3: Ministerstwo przypomina o obowiązku zakończenia inwestycji i złożenia wniosków o płatność w ramach wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Obowiązujące terminy to 31 lipca w przypadku dofinansowania budowy lub modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przedsięwzięć realizowanych przez rolników, rybaków i przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem lub wprowadzaniem produktów do obrotu. 31 października dla szkół rolniczych oraz jednostek doradztwa rolniczego inwestujących w rozwiązania z zakresu rolnictwa 4.0. Również dla tej grupy beneficjentów ważną datą jest 31 lipca, do kiedy przyjmowane są wnioski zaliczkowe.
2: Agroinfo.
3: To szansa na łatwiejszą sprzedaż lokalnej żywności. Projekt zmian w przepisach dotyczących działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej trafił do konsultacji publicznych. Zakłada m.in. zniesienie ograniczenia obszarowego przy sprzedaży żywności bezpośrednio konsumentom oraz zwiększenie limitów dostaw wybranych produktów. Proponowane przepisy rozszerzają także obszar dostaw do sklepów, restauracji i innych punktów handlu detalicznego.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Weekend w dobrym nastroju.

0: słuchają Państwo sobotniego programu Radia Nadzieja. Na naszym zegarze już prawie 33 minuty po godzinie 11. Przeterminowane produkty, bałagan i brak dokumentów to najczęstsze grzechy nadmorskiej gastronomii. Zachodniopomorski sanepid wziął pod lupę bary, restauracje i stoiska z jedzeniem na wybrzeżu. Co dziesiąta kontrola zakończyła się mandatem. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
1: Sanepid już na starcie wakacji wystawił ponad 30 mandatów przekraczających łącznie 9 tysięcy złotych. Najczęściej za, łagodnie to ujmując, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik zachodniopomorskiego sanepidu.
2: Ale zdarzyły się również takie sytuacje, że w jednym z lokali sosy były bez oznaczonej daty przydatności do spożycia. Zdarzyły się wafle i mieszanki do produkcji lodów po upływie terminu przydatności.
1: Inspektorzy przypominają, by zwracać uwagę na to, gdzie jemy, czy w środku i na zewnątrz jest czysto, ale też jak zachowują się pracownicy.
2: Czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
1: Wszelkie nieprawidłowości można od końca czerwca zgłaszać do sanepidu przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję, a w ten lipcowy weekend słuchają Państwo Radia Nadzieja, a na naszej antenie zaśpiewa teraz Dua Lipa, Be The One.

0: Tytuł tej piosenki to Noga na gaz, ale może nogę z gazu lepiej zdjąć, może lepiej przejść piechotą. Programu ceny paliwa niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie. O szczegółach Piotr Durys.
1: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
2: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
3: Myślę, że to jakoś się w miarę ustabilizowało jak na razie. Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
4: Odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
1: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Dziękuję za tę korespondencję. A to jest Weekend z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 32 minuty po 11, a na naszej antenie Dawid Podsiadło. W dobrą stronę.

0: Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom jednopłciowym wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej. Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważać jego szczególny status. Ustawa była absolutnym minimum i nie ma tutaj pola do dalszych ustępstw, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii. Posłuchajmy.
1: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
0: Aktywista Bart Staszewski nie był zaskoczony wetem prezydenta Karola Nawrockiego do polskiej wersji związków partnerskich.
2: To jest realizacja tej samej strategii, którą miał Andrzej Duda, to jest mówienie o jakiejś tam zgodzie na jakiś rodzaj formalizacji osób tej samej płci, osób bliskich sobie. Natomiast nigdy nie było żadnego kroku naprzód, to jest czysta polityczna gra naszymi życiami.
0: Pomimo weta do rządowej ustawy, prezydent Karol Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej. W związkach nieformalnych żyje nawet 2 miliony Polaków. Na antenie Radia Nadzieja Ewa Farna w utworze Tu.

0: Anglia czy Francja? Zastanawiają się polscy kibice piłkarscy. Dziś w Miami rozpocznie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
1: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko opadają z sił.
2: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
3: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
4: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
5: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają. Mają poporną piłkę i brzydka, siłowa.
6: Francji. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
7: Anglia. Kibicuję Anglii. Wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Anglikom.
0: A z kibicami rozmawiał Witold Banach. Początek meczu o godzinie 23 czasu polskiego. Na antenie Radia Nadzieja, Kwiat Jabłoni i Igor Herbut. Głośniej!

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Tak, tak, to najlepszy przyjaciel Twojego dnia, Radio Nadzieja, na naszym radiowym zegarze 53 minuty po godzinie 11, a zatem zbliża się godzina 12. O godzinie 12 na naszej antenie Anioł Pański ze świętym Janem Pawłem II. O godzinie 12.15 audycja Co słychać na Mazowszu. O godzinie 13.15 Anna Czytowska zaprasza na audycję Ministerstwo Książek. O godzinie 15.00 jak zwykle koronka do Miłosierdzia Bożego. Tuż po niej o 15.20 felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu. A o godzinie 21.00 apel jasnogórski. To szczegóły niektórych propozycji z naszej dzisiejszej ramówki. Już za chwilę na antenie Radia Nadzieja zespół Teobańkologii i Jakub Tomalak w utworze Pomódl się Miriam, a ja żegnam się już z Państwem, dziękując za wspólnie spędzony poranek i przedpołudnie. Spotkam się z Państwem już jutro, a zatem do miłego usłyszenia. Anna Borawska, do widzenia.

prosimy Cię, Maryjo, o modlitwę za nas. Korzystamy z Twojej wielkiej władzy, danej Ci od Ducha Świętego. Wysłuchaj próśb zawartych w słowach tej pieśni.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Radni zdecydowali. Kolejny program wsparcia przyjęty. Sprawdzimy, jakie są szanse na powstanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Mazowsza. A na koniec zaprosimy na wakacyjną zabawę, czyli na Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla Społeczności Energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
1: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
3: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowa strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
1: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
0: Co w naszym regionie?
1: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
1: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
2: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
1: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
0: Warto wiedzieć.
1: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd województwa mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
1: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
6: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUW.
1: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
0: Z myślą o uczniach.
1: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo. mówi Marcin Podgórski.
7: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym, jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
1: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady, podkreśla dyrektorka przedszkola nr 420 w Warszawie, Jolanta Kuźmińska.
8: W naszym przedszkolu realizacja projektu ekocyrkularni była czterolatka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
1: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenie, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
0: Gdzie na weekend?
1: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Weekend w dobrym nastroju.

0: Weekend w dobrym nastroju. Ministerstwo Książek.
1: Są takie książki, których zapowiedzi elektryzują i wprawiają w radość tysiące czytelników. Tak jest z historią Śródziemia Tolkiena. To cykl zawierający 12 tomów, opracowany przez Christophera Tolkiena, syna pisarza, wyznaczonego przez ojca do opieki nad jego spuścizną. Zawiera opis tego, jak krok po kroku tworzone było Śródziemie, także wcześniejsze wersje opowiadań, zapiski, wiersze, listy i poematy, które pozostały na uboczu, a dają nam niezwykłą szansę na zajrzenie za kulisy procesu twórczego Tolkiena, a to proces wyjątkowy, bo pisarz tworzył przecież języki, kody, legendy, wspomniane poematy i wiersze, które wkładał w usta swoich bohaterów. Potrafił też żartować z tego, w co wpędził swoich bohaterów. Wpakowałem bohatera w taką kabałę, że nawet autor nie będzie umiał go wyplątać bez wysiłku i znacznych trudności, tak pisał o podróży sama Froda i Golluma ku Przełęczy. A przeczytamy o tym w kolejnym tomie historii Śródziemia, która ukazała się na Wkładem wydawnictwa Zysk i Spółka ostatniego dnia czerwca. To 8 tom zatytułowany Wojna o Pierścień, to 3 tom podcyklu Historia Władcy Pierścieni. Co znajdziemy na ponad 500 stronach? Książkę otwiera historia pracy nad bitwą w Helmowym Parowie i sceną zatopienia Isengardu przez Entów. Następnie śledzimy, w jaki sposób sam Frodo i Gollum zostali ostatecznie doprowadzeni do Przełęczy. Wreszcie rozpętuje się wojna w Gondorze, a książka kończy się opisem negocjacji Gandalfa z wysłannikiem Władcy Ciemności przed Czarną Bramą Mordoru. Kiedy to wszystko naprawdę zostanie napisane, prawdopodobnie bardzo odbiegnie od tego planu, jako że kiedy się rozpędzę, rzecz zdaje się pisać sama. Tak pisał też Tolkien. Plany, szkice i kolejne wersje tekstu pokazują nam, jak opowieść stopniowo zyskiwała znany dziś kształt, jak ewoluowała. Tym znanym kształtem dziś zachwycają się kolejne pokolenia czytelników. Nie brakuje też rysunków, co dopełnia obrazu tego, jak genialnym i wszechstronnym pisarzem był Tolkien. Sam ilustrował książki dla swoich dzieci, samodzielnie projektował mapy, tworzył akwarele i szkice wizualizujące Śródziemie, które dołączał do swoich książek. To też warto docenić i warto się temu dokładniej przyjrzeć. Historia Śródziemia była wydawana od 1983 do 1996 roku. Wielu polskich czytelników żądało wręcz od wydawców polskich wydań tych książek, czekając na nie z utęsknieniem. Wiem, że każdy kolejny tom jest małym świętem, więc ogłaszam, jest 8 tom Wojna o Pierścień od niezawodnego w temacie Tolkiena wydawnictwa Zysk i Spółka.
0: Ministerstwo Książek.
1: Stopa procentowa u wielu wzbudza prawdziwe emocje, szczególnie u posiadaczy kredytów, także hipotecznych. Zdarza nam się drżeć, czy nie wzrośnie za bardzo, stawiając nas pod finansową ścianą. Toczymy zażarte dyskusje o odsetkach, które musimy płacić, nazywając je lichwą, złodziejstwem, niesprawiedliwością. Tak było zawsze. Zawsze ci, którzy spłacali odsetki, czuli się okradani. Myśliciele na przestrzeni wieków toczyli spory dotyczące pożyczek i ceny, jaką trzeba za pożyczki zapłacić. Współcześni ekonomiści ścierają się ze sobą w dyskusji o tym, na ile niskie stopy procentowe pomagają gospodarkom odbudowywać się po kryzysach, a na ile są ich sprawcami. Chociaż ten pogląd jest w zdecydowanej mniejszości. Kryzysy finansowe ostatnich lat, ten z 2008 roku i ten pandemiczny, pociągnęły za sobą obniżkę stóp procentowych, nawet do zera. Ale to nie jest doceniana przez wszystkich reakcja na sytuacje nieprzewidziane, które potrafią zachwiać w posadach świat. To nieco inne, ale bardzo ciekawe spojrzenie, poparte analizami, doświadczeniem, obserwacją, przeczytamy w książce Cena czasu Edwarda Chancellera, której polskie tłumaczenie zawdzięczamy wydawnictwu Znak Litera Nowa. Autor Edward Chancellor jest jednym z najwybitniejszych historyków finansów naszych czasów, a ta książka jest uznana za jedną z najlepszych książek biznesowych roku 2022 według Financial Times. Chancellor pisze, że inspiracją do powstania tej książki jest przekonanie, że bardzo niskie stopy procentowe przyczyniły się do wielu naszych obecnych problemów i wylicza je, czy to do spadku produktywności, cenowej niedostępności mieszkań, rosnących nierówności, zaniku konkurencji rynkowej, czy kruchości systemu finansowego. Odegrały też pewną rolę we wzroście populizmu, kiedy ludzie zaczęli tracić cierpliwość. Współcześnie stopa procentowa jest narzędziem do kontroli poziomu cen konsumpcyjnych. Słyszymy to w wypowiedziach prezesa naszego Banku Centralnego i członków Rady Polityki Pieniężnej. Edward Chancellor stawia tezę, że to być może najmniej ważna funkcja stopy procentowej. Pisze, że odsetki zachęcają do oszczędzania. Bankierów i inwestorów zniechęcają do zbyt ryzykownych operacji. Na rynkach walutowych stopy równoważą przepływy kapitału między państwami. Wpływają też na dystrybucję dochodów i bogactwa. A bardzo niska stopa procentowa może sprzyjać bogatym bardziej niż ubogim, co udowodniły kryzysy finansowe ostatnich 100 lat. Nie jest przypadkiem, że największe fortuny powstają w czasach skrajnie niskich stóp procentowych. Fortuna takich ludzi jak John Rockefeller powstała, gdy spadające stopy procentowe zwiększały wartość amerykańskiego majątku w stosunku do dochodów ludzi. Jeff Bezos prześcignął Rockefellera. A w dniu, kiedy jego majątek osiągnął poziom 200 miliardów dolarów, stopa funduszy federalnych utrzymywała się na poziomie 0, a więc bogaci zyskują dostęp do taniego kapitału i bogacą się, a biedni, zamiast oszczędzać, wydają, a tym samym nierówności się pogłębiają. Ale to nie jest książka o ostatnich 100 latach, ta historia zaczyna się w Mezopotamii, bo przedstawiciele tej cywilizacji pobierali procent od pożyczek, zanim odkryli, jak zamontować koło do wozu. Odsetki są starsze niż monety, chociaż od początku pożyczkodawcy mieli złą prasę. Pomstował na nich Arystoteles, także Platon, Święty Tomasz z Akwinu, Święty Augustyn, Dante, Luther, Shakespeare i Marx. Odsetki przedstawiano jako okradanie słabych, niesprawiedliwość, co akurat nie zmienia się mimo upływu wieków. Świetnie ujęty temat, interesujące tezy, idące nieco pod prąd tego, o czym słyszymy z ust wielu ekonomistów zapraszanych do telewizyjnych programów. Ale to ważny głos w debacie nad kształtowaniem finansów państwa. Cena czasu. Prawdziwa historia odsetek od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Mister Olui, sympatyczny bóbr z Central Parku, wraca z kolejnymi przygodami do udziału, w których zaprasza wszystkie dzieci spragnione dobrych i ładnych historii. Nakładem Skarpy Warszawskiej ukazała się książka Mister Olui zbiera się na odwagę autorstwa Silke Siefert. Bohaterem jest być może jedyny taki bóbr na świecie, który mieszka w Central Parku, dlatego że był inny i musiał opuścić bobrowy las. Jest spokojny, miły, lubi kanapki z dżemem i kakao. W poprzedniej odsłonie książkowej znalazł szczęście, czyli przyjaciela, warchlaczka Ruperta, niesfornego, ciekawskiego, ale bardzo miłego i przyjacielskiego, który zamieszkał z nim w chatce, w walizce przy łóżku. Odkryli, że prawdziwe szczęście to nie poszukiwanie czterolistnej koniczynki, ale spotkanie prawdziwego, troskliwego przyjaciela. No więc się przyjaźnią, Mister Olui ma pomysł na spędzenie miłego dnia, trochę pracy, odpoczynek nad wodą, pyszna kolacja. Brzmi super, ale w trakcie tego dnia dzieje się wiele dziwnych rzeczy. A to na grządce kwiatów. Nie znaleźli ani jednego kwiata, chociaż dzień wcześniej było ich pełno. Został tylko jeden samotny dmuchawiec. A to łódka. Zamiast przywiązana do pomostu, kołysała się na środku jeziorka. A to termos z kakao leżał przewrócony, a z kanapek zostały tylko okruchy. O to wszystko Mister Olui podejrzewał Ruperta, który nigdy nie był zgrabny i uważny. Małej śwince było przykro. Kiedy zapadł wieczór, Rupert wybrał się więc na poszukiwanie prawdziwego winowajcy. Mister Olui przestraszył się, że może stracić przyjaciela, tymczasem okazało się, że zyskał nowego w postaci żyrafy Oliwii, sprawczyni tych wszystkich zdarzeń, która nie wiedziała jak zagadać, a chciała się zaprzyjaźnić. Cała trójka musiała wykazać się odwagą, żyrafa, żeby jednak się odezwać, Rupert, żeby wyruszyć na poszukiwania intruza, a Mister Olui, żeby przeprosić przyjaciela, którego bezpodstawnie nie podejrzewał. I to chyba jest najtrudniejsze. Mamy prawo do błędu, do błędnych ocen, ale trzeba też umieć przepraszać. Nie iść w zaparte, nie udawać, że się nic nie stało. Słowo przepraszam ma wielką moc przywracania przyjaźni na dawne dobre tory, oczyszcza atmosferę i serce tego, kto je wypowiada. Na końcu książki mamy instrukcję, tym razem jak zrobić koniczynkę z filcu. Można na przykład podarować ją komuś, kogo kochamy albo temu, z kim się przyjaźnimy. Ślicznie ilustrowana książka z mądrym przesłaniem. Dodam, że moje dziecko, kiedy mu ją pokazałam, od razu ją przytuliło i zaczęło głaskać. Mister Olui. Dla mnie to jest najlepsza rekomendacja. Mister Olui zbiera się na odwagę. Propozycja dla dzieciaków od Skarpy Warszawskiej.
0: Ministerstwo Książek. Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka. Miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.
3: Weekend w dobrym nastroju.
5: So, what would you little maniacs like to do first?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Miłosierny Boże, daj pić ze źródła wody życia wiecznego w niebie duszom świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny. Cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamę Władysławę i tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże, błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Ty się tym zajmij. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska i w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej, siostry Doroty i przyjaciółek Barbary. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza. O pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną oraz Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi i Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz mamy i teściowej. Za zmarłych Agatę Szczodrę, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. Za zmarłych Czesława i Wiesławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra i Jadwigę, Janinę i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Sunawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogich, Rogińskich, Karwieńskich, Jurczykowskich i Kotyńskich. Za świętej pamięci zmarłych z rodzin Brzusków, Finalskich, Domuradów, Mariana, Krystynę i Beatę.

Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Kochani, w czasie siódmej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku święty Jan Paweł II powiedział, że kiedy wędruje po polskiej ziemi i kontempluje jej piękno, uświadamia sobie szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą, mówił papież, zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Te niezwykłe słowa świętego papieża są dla nas zachętą, aby wakacyjny czas wykorzystać także na poznanie i docenienie piękna polskiej ziemi. Jakże często szukamy szczególnych przeżyć i wrażeń gdzieś daleko od ojczyzny, a okazję do pięknego odpoczynku i pogłębienia relacji ze Stwórcą mamy na wyciągnięcie ręki. Warto sobie uświadomić, że nasze pragnienia i marzenia nie powinny być ślepo kształtowane przez panującą modę, przez świat celebrytów, przez sprzedawców różnych towarów i usług. Nasze plany i decyzje muszą wypływać z głębi naszych oddanych Panu serc. Wtedy z pewnością dostrzeżemy, co tak naprawdę służy naszemu rozwojowi jako ludzi i jako dzieci Bożych. Wtedy także błękit nieba nad polską ziemią, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek i śpiew ptaków mówić nam będzie o miłości Ojca Niebieskiego i o naszej wielkiej godności. Wtedy też wszystko, co nas otacza, stanie się okazją do modlitwy uwielbienia, bo jak mawiał błogosławiony kardynał Wyszyński, na wakacjach mamy wychwalać Boga, nie dlatego, że jest w nas odpowiedni nastrój, ale dlatego, że On jest dobry. Aby dostrzec Bożą miłość i żyć tą prawdą, potrzebna jest wiara i trzeźwość. Wiara kieruje nas nieustannie ku Bogu, a trzeźwość pozwala nam pewnie kroczyć drogą prowadzącą do nieba. W tym roku, kochani, tak często mówimy o tym szczególnym związku, jaki łączy te dwie ważne wartości, bo przyświeca nam hasło Polska silna wiarą i trzeźwością. Aby tak rzeczywiście było, musimy z odpowiedzialnością podejść do sprawy obrony wiary w sercach Polaków i do pokonania plagi nietrzeźwości. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki z ogromną troską pytał, czy odpowiedzialnie myślimy o naszym narodzie, o Kościele w naszym narodzie, czy nie mamy raczej postawy, cóż mnie to obchodzi, czy nie troszczymy się tylko o swoje własne prywatne sprawy. Czy nawet naszej religii, naszego chrześcijaństwa nie traktujemy jako sprawy osobistej, prywatnej? I tłumaczył, że być chrześcijaninem to znaczy należeć do Chrystusa i myśleć i czuć w swoim sercu razem z Chrystusem. To znaczy myśleć z troską, z poczuciem odpowiedzialności o braciach, o całym naszym narodzie, o całym Kościele, a nawet o całej rodzinie ludzkiej. Największy grzech nas, chrześcijan, katolików, mówił ksiądz Blachnicki, to ten, że każdy zamyka się w swoim małym świecie. Wyłącza ze swojej świadomości sprawy dobra ogólnego, sprawy braci, kościoła, narodu i myśli. Niech się inni o to martwią. Sługa Boży z wielką troską mówił o upadku wiary Polaków i pytał. Czy możemy powiedzieć, że nasz naród jest wierzący, skoro jesteśmy narodem jednym z najbardziej zalkoholizowanych na całym świecie? Codziennie kilka milionów ludzi pijanych na naszych ulicach, w naszych domach. Trzeba nam, kochani, i dzisiaj pytać o naszą odpowiedzialność za sprawy bliźnich, Kościoła i narodu. Trzeba stawiać pytania o stan wiary Polaków. Trzeba stanąć w prawdzie wobec problemów wynikających z braku trzeźwości tak wielu naszych rodaków. To nie jest tak, że wystarczy samemu zachować wiarę i trzeźwość, a być obojętnym na problemy niewiary i uzależnień, które dotykają innych. To naprawdę nasza wspólna sprawa, bo jesteśmy jednym Kościołem, jesteśmy jednym narodem. Zaangażowanie się każdego z nas w obronę wiary i w dzieło troski o trzeźwość jest naprawdę konieczne. Musimy te sprawy widzieć, odpowiednio na nie reagować i sami dawać dobre świadectwo życia wiernego Chrystusowi i Jego Kościołowi, świadectwo prawdziwej wolności. Kiedyś sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, nawiązując do zburzenia muru jerozolimskiego, mówił, że w naszej ojczyźnie padł mur sumienia, mur przykazań Bożych, mur norm etycznych. Gdzie są te mury, pytał, które kiedyś stały mocno na straży życia ludzkiego, na straży wartości osoby ludzkiej. Razem, kochani, odbudujmy te mury. Mury sumienia, przykazań Bożych i norm etycznych, aby chroniły nas samych i całą naszą umiłowaną ojczyznę. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: powiem. Zapraszamy na reklamy.
1: Czy znasz wszystkie historie swojego miasta? Ostrołęka skrywa opowieści, historie miejsc, ludzi i tradycji, które od pokoleń tworzą jej wyjątkowy charakter. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. Cykl audycji radiowych odkrywających historię, kulturę i dziedzictwo Ostrołęki. Zapraszamy na rozmowy z historykami, regionalistami, z którymi odkryjemy nieznane wątki dziejów miasta i jego mieszkańców. Ostrołęka – miasto ukrytych historii. We wtorek o godzinie 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Ostrołęka.
0: Po reklamie.
2: Weekend w dobrym nastroju.

0: Jeśli pędzić przez dym, to
1: codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

poczuciu niemocy, Jezu, ufam Tobie. Najświętszy Duchu, czyń mą bezsilność siłą, bylebym uczynił tyle, ile mogę. Zdobędę wtedy ja łotr, Królestwo Boże.